Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem

0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie.
3: Nocny atak Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa krzyczy wielkimi literami. Polscy marynarze na szerokich wodach, tyle że Szwecji. W tej prawdzie też podliczenie zmian na stacjach paliw.
4: Prawda Antyradia.
3: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Zmasowany nocny atak powietrzny Rosji na zachodnią Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, a DORSZ zapewnia, że to działania prewencyjne. Alert RCB tymczasem krzyczał wielkimi literami: uwaga, uwaga, uwaga, i kazał śledzić komunikaty mieszkańcom blisko 50 powiatów podkarpackiego i lubelskiego do odwołania. Odwołanie przyszło kilkanaście minut temu.
4: Prawda Antyradia.
3: Szkolenia w Szwecji zaczęli tymczasem polscy marynarze. Pojechała tam ekipa, która będzie tworzyć załogę tymczasowego okrętu podwodnego. Tymczasowego w tym sensie, że Szwedzi nam go wypożyczą jako rozwiązanie pomostowe, zanim do Polski trafią trzy jednostki kupione w ramach programu Orka.
4: Prawda Antyradia.
3: 15 lat i do widzenia. Po takim czasie Polacy rozwodzą się najczęściej. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku sądy orzekły ponad 60 tysięcy rozwodów.
5: Najczęstsze przyczyny rozwodu to niezgodność charakterów, zdrada i alkoholizm. Ale z reguły rozstajemy się w pokoju. GUS Katarzyna Góral-Radziszewska.
6: Sąd najczęściej orzekał rozwód bez wskazania winy któregokolwiek z małżonków, a w przypadku posiadania małoletnich dzieci ustalał wspólne ich wychowywanie przez rodziców.
5: Choć najczęściej Polacy rozwodzą się po 15 latach małżeństwa, przybywa par z długim stażem. W ciągu ostatnich 25 lat odsetek par rozwodzących się po 30 latach małżeństwa wzrósł dwukrotnie. Joanna Obuchowska, Antyradio.
4: Prawda Antyradia.
3: Więcej zieleni na parkingach. Warszawa chce przykryć beton na Park and Ride. Bluszcz pojawił się już przy metrze Wilanowska. W Wawrze są nowe drzewa i krzewy. Przy Połczyńskiej niekończące się roboty, które mają dać w końcu efekt. ZTM Tomasz Kunert.
7: Funkcja parkingowa nie będzie już tą dominującą. Przewidzieliśmy tam m.in. łąki kwietne, ogrody na dachach budynków, które tam są, nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw.
3: Na zieloną rewolucję czekają też młociny.
4: Prawda Antyradia.
3: A skoro już przy samochodach jesteśmy, cena 95 spadła w ciągu tygodnia średnio o 88 groszy, diesla o 73 grosze. Tak ePetrol.pl podsumowuje wejście w życie nowego programu CPN. Nawet 31 stopni mają pokazywać dziś termometry. Najcieplej będzie na Podkarpaciu. 30 stopni w Krakowie i w Lublinie, 27 we Wrocławiu, 25 w Łodzi, Warszawie i w Poznaniu. 22 stopnie mają być w Trójmieście, Olsztynie i w Szczecinie, a najmniej 21 w Koszalinie. Uwaga na możliwe burze w centrum i na południu. Sam deszcz może padać w całym kraju.
4: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Joanna Obuchowska, zapraszam. Dziś opowiemy o tym, że głęboko pod wodę można zejść też w basenie.
8: Zanurz się w Pszczynie. I to dosłownie. Powstały tam dwa zbiorniki, w których można nurkować. Opowiedzą o tym burmistrz Pszczyny i nurek Dariusz Skrobol oraz po prostu nurek Przemysław Czyszczon.
9: Mamy faktycznie dwa zbiorniki, które kiedyś dawno, dawno temu w latach 70. i 80. zostały przygotowane do tego, aby zaopatrzyć wodę największe osiedle, osiedle Piastów. One nigdy nie zostały zalane i w roku 2017-16 zdecydowałem, żeby te zbiorniki uruchomić ponownie, bo była opcja albo je rozebrać, albo je uruchomić. I tak naprawdę po analizie rozbiórki stwierdziliśmy, że rozbiórka jest tak droga, że lepiej je uruchomić ponownie, ponieważ mieliśmy w 2010 roku bardzo trudny moment, kiedy podczas przewrócenia się dwóch transformatorów przy zbiorniku goczałkowickim wysiadła stacja uzdatniania wody i wtedy całe osiedle Piastów w Pszczynie zostało bez wody i bez możliwości wody sanitarnej, bez możliwości wody pitnej. Dowoziliśmy wodę beczkowozami i tak powiązałem te fakty, jednocześnie już wtedy wiedząc, że obrona cywilna i ochrona ludności jest istotna, stąd wyremontowaliśmy te zbiorniki i zalaliśmy je wodą. Przy okazji stwierdziłem, bo jestem nurkiem, że dobrze by było, to zbiorniki są na tyle fajne, że można by je też wykorzystać w innych celach i po analizie stwierdziłem, że te zbiorniki są idealne do tego, żeby je połączyć pod ziemią korytarzem i zrobić z nich miejsce do nurkowania. I tak powstało Centrum Szkolenia Nurków w Pszczynie, które jest dodatkiem do zbiorników wody rezerwowej, ale przede wszystkim podstawowym elementem tego zbiorniku to jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, ponieważ w każdym momencie straż pożarna może podjechać i zatankować dowolną ilość wozów, tak naprawdę w ogromną ilość wody, ponieważ zbiorniki mają szeroko szerokość 11 metrów, głębokość 6 metrów, czyli jest to gigantyczna ilość kubików, które mogą być wykorzystane zarówno do wody technicznej zasilając osiedla, do wody pitnej przy użyciu odpowiedniego systemu, który również posiadamy, uzdatnienia wody. No i przede wszystkim są to zbiorniki, które zabezpieczają całą część Pszczyny w Peposzto, to powiedziałem, więc te elementy są istotne. No i ten element, który dodaliśmy, czyli możliwość nurkowania i tutaj również rozbudowanie tego aspektu nurkowego w zakresie nurkowania rekreacyjnego, czyli takiego, żeby się przygotować na przykład do wyjazdu w ciepłe, ładne morza, ale też specjalistycznego nurkowania jaskiniowego, nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. Ćwiczyła u nas stacja ratownictwa, a teraz dogadaliśmy się z panem Przemysławem i będziemy przygotowywać i robić szkolenia zawodowe, bardzo profesjonalne dla nurków, które robią prace podwodne.
8: No i właśnie skoro już pan Przemek został wywołany, czyli tutaj nasz specjalista od nurkowania, jak to wygląda, jeżeli ktoś by chciał ponurkować?
0: Burmistrz też szkoli właśnie nurków rekreacyjnych, ale również różne szkoły nurkowania przyjeżdżają i szkolą.
8: Jak wygląda cały proces od ubrania się w piankę do wypłynięcia?
9: Proces jest bardzo prosty. Najpierw trzeba przejść szkolenie teoretyczne, szereg wiadomości, które nurek musi posiąść, aby móc wejść do wody. Później oczywiście w asyście instruktora wchodzi do wody, zrobimy pierwsze zanurzenie i myślę, to jest taki moment, kiedy każdy zapamięta ten pierwszy oddech pod wodą, bo to jest coś, czego normalnie nie ma. Przygotowujemy nurka do tego, jak ubrać maskę, jak tą maskę później pod wodą ściągnąć, przepłukać, później jak wykorzystać automat, który ma oddechowy do tego, żeby go również przepłukać, drugi automat oddechowy zapasowy. Oczywiście skręcanie tego sprzętu. To jest cały proces szkolenia. Później jak kursant wchodzi pod wodę, to tak naprawdę musi się z tym innym środowiskiem oswoić. To jest całkowicie inne środowisko. Trzeba pamiętać, że woda ma ogromną wyporność, więc trzeba mu dać też trochę ołowiu do tego, żeby mógł się zanurzyć. No i cała procedura bezpieczeństwa, bo nurkowanie jest podyktowane przede wszystkim tym, aby było bezpiecznie i było, powiem to po młodzieżowo, aby był fan, bo po to się uczymy nurkować, żeby później wejść do jezior, do mórz, oglądać to, co one nam oferują, co dla ludzkiego oka bez uzbrojenia w maskę i bez uzbrojenia w akwalung jest niemożliwe.
8: To wracam do pana Przemysława. Są dwa zbiorniki i jeden jest przystosowany do takiego szkolenia nurkowania w jaskiniach i tam też są jakieś dodatkowe elementy, prawda? Jak wygląda ten zbiornik, jak tam się nurkuje, czego można się tam nauczyć?
0: No to już jest zbiornik bardzo ciekawy. Jest zamknięty przede wszystkim, jest połączony z drugim zbiornikiem tunelami. No i w takim zbiorniku można wiele rzeczy robić. No my akurat jako zawodowi ćwiczymy tam ciężkie warunki. Człowiek w zamknięciu, jak się ma zachowywać w razie potrzeby, jak ma pomóc drugiemu człowiekowi, jak ma współpracować z dronami podwodnymi, które razem z nim pływają. No i najważniejsze, co tam można ćwiczyć, wyciąganie poszkodowanego nurka. I jest to jedyne takie miejsce, gdzie to można w bezpiecznych warunkach poćwiczyć, nauczyć się, a przede wszystkim różne scenariusze wymyślać, no i wdrażać je w te życie. Tutaj jest bardzo ciekawie, bardzo zamknięty, jest ciekawy, ale jest wymagający.
8: Czy tam są jeszcze jakieś elementy, które utrudniają takie zwykłe, czy zwykłe w cudzysłowie, pływanie góra-dół? Czy tam są jakieś właśnie zakamarki? No bo podejrzewam, że w jaskiniach to nie jest taki prosty tunel, taki prosty basen.
0: Tam są tam poziomy tylko zrobione takie specjalnie i tunele dookoła, którymi można pływać i one mają różne wysokości. Niektóre są takie dość duże, gdzie każdy przejdzie, ale niektóre są bardzo, bardzo wąskie, gdzie no niektórzy mają problem nawet wejść.
9: Zbiornik zamknięty jest tak zaprojektowany, aby sprawdzić nurka w każdych warunkach, które mogą go spotkać nurkując w jaskiniach czy nurkując w kopalniach. Tutaj wiele nurków z Polski nurkuje również w polskich kopalniach, ponieważ mamy fantastyczne miejsce do nurkowania w Kowarach, to jest Dolny Śląsk, w Konkordii, to też jest Dolny Śląsk, tam są zalane kopalnie, gdzie można wejść i penetrować różnego rodzaju poziomy na różnych głębokościach. Dla przeciętnego nurka rekreacyjnego głębokość 30 metrów do 40 to są już bardzo głębokie nurkowania, natomiast dla nurków technicznych schodzimy powyżej 50 metrów i nawet do 100 i takie możliwości również w kopalniach są, ale na każdej głębokości mogą zdarzyć się nieprzewidywalne sytuacje, takie jak na przykład restrykcje, jak zaciski, jak miejsca, gdzie trzeba nagle schodzić bardzo pionowo głową na dół albo wręcz odwrotnie, płotwami na dół. I to wszystko na tych zbiornikach na bezpiecznej głębokości przy możliwości wyjścia na zewnątrz i asekuracji partnera, bo to jest warunek konieczny, że zawsze nurkowanie jest partnerskie. To szczególnie w nurkowaniu rekreacyjnym nie ma możliwości zejścia pod wody bez partnera. Właśnie takie nurkowania na zbiornikach, które są przygotowane do tego, aby wszystkie te sytuacje przećwiczyć zarówno w zakresie rekreacyjnym, jak i w zakresie zawodowym, możemy robić. I wracając do tego zbiornika zamkniętego, bo ten zbiornik jest specyficzny, tam nie wejdzie nurek, który ma uprawnienia tylko rekreacyjne. Musi mieć wyższe wyszkolenie, może wejść tylko z instruktorem, który ma uprawnienia jaskiniowe, tak zwany overhead, to może wejść do tego zbiornika zamkniętego. Natomiast w zbiorniku otwartym tam są dwie platformy, także nurek, który zaczyna nurkować, bo to było pytanie pierwsze pani redaktor, staje na platformie, gdzie woda sięga mu mniej więcej do wysokości brzucha i powolutku zanurzając się najpierw głowę na tej platformie, schodzi coraz to głębiej, a znajdzie się się na głębokość 6 metrów. I później takie fajne rzeczy mamy, jak na przykład mamy dwa lustra, gdzie może nurek się zobaczyć, jak ma skonfigurowany sprzęt, jak wygląda pod wodą, jak pracować płetwami, jak poruszać się tak, żeby było ergonomicznie i tak, żeby pływać w sposób perfekcyjny. I do tego potrzebny jest instruktor, który później, wychodząc na powierzchnię, oczywiście omawia się takie nurkowanie, a pod wodą jest system sygnałów, które przekazuje się oczywiście dłońmi po to, aby nurek zrozumiał, co drugi nurek do niego mówi.
8: I rozumiem, że w tych pszczyńskich zbiornikach 6 metrów to jest ten już najgłębszy punkt, czy można jeszcze trochę głębiej?
9: No musielibyśmy wziąć łopatę, żeby było głębiej. Jest 6 metrów, to jest najgłębiej, ale proszę mi wierzyć, dla nurkowania podstawowego jest to idealna głębokość, ponieważ nurek zaczyna odczuwać pierwsze oznaki ciśnienia w uszach, mniej więcej na, w zależności od tego, od organizmu, na 2 metrach zaczynamy odczuwać pierwsze uciski w uszach i też uczymy nurków, dlaczego są miękkie nosy w maskach, jak wydmuchać powietrze, jak to powietrze wyrównać, to ciśnienie, żeby nie było ucisku na uszach, żeby nie było barotraumy ucha, więc to wszystko uczymy i później spadając na kolejne metry, 4., 5. i 6., tak naprawdę tu odczuwamy już realnie ciśnienie na danej głębokości. Warto zaznaczyć dla tych, którzy nie byli nigdy pod wodą, że woda ma zdecydowaną większą gęstość niż powietrze, więc schodząc już na 10 metrów mamy ciśnienie dwukrotnie wyższe niż na powierzchni wody. Na powierzchni wody mamy ciśnienie, zaokrąglając, 1 atmosferę, natomiast na głębokości 10 metrów mamy 2 atmosfery, więc zobaczcie Państwo, jaka to jest ogromna różnica dla organizmu, ile trzeba przejść szeregu ćwiczeń, żeby organizm przyzwyczaić do tego, żeby na takiej głębokości czuł się normalnie i swobodnie.
8: Do tej rekreacji chciałam wrócić, bo tak jak mówiliśmy na początku, sporo osób wybiera się w jakieś ciepłe kraje, tam są różne opcje właśnie nurkowania, już nie mówię o snurkowaniu, bo to dla każdego, ale właśnie nurkowania. Czy odczuwacie taki spory ruch, zainteresowanie przed wakacjami, bo ktoś chciałby, zanim ponurkuje w Egipcie, chciałby spróbować w bezpiecznej Pszczynie?
9: Oczywiście, to jest przede wszystkim miejsce do tego, że jeżeli nurek jest nurkiem rekreacyjnym, a z reguły jest tak, że robimy uprawnienia, nurkujemy 2-3 razy w roku, warto sobie przed sezonem przyjechać, zanurzyć się w takich bezpiecznych zbiornikach po to, żeby sobie przypomnieć podstawowe zasady nurkowania, żeby znowu się oswoić z wodą, oswoić się z ciśnieniem. Często jest też tak, że przyjeżdżamy do centrum nurkowego gdzieś w krajach, które taką ofertę mają, gdzie są piękne nurkowiska i oni się pytają, kiedy Państwo ostatni raz nurkowaliście? Gdzie były Wasze ostatnie nurkowania? Z tego powodu, żeby sprawdzić, czy nurek faktycznie ma umiejętności, schodząc na 15-20 metrów, bo z reguły takie nurkowania do 20 metrów w tym trybie rekreacyjnym się odbywają. Więc zapraszam serdecznie. To jest właśnie takie miejsce, aby bezpiecznie przypomnieć sobie o nurkowaniu i zrobić to na wodach otwartych, ponieważ te baseny są otwarte. Te warunki mamy basenowe, natomiast mamy tak naprawdę wody otwarte, bo ten basen rekreacyjny nie jest przykryty żadną czapą, tak jak w przypadku tego drugiego zbiornika, ale tak jak powiedziałem, drugi jest stricte techniczny i tam wpuszczamy tylko nurków, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.
8: Mówiąc wprost, jak spojrzymy do góry, to widać słońce.
9: Jeżeli ono jest, to widać słońce dokładnie, natomiast w drugim zbiorniku, tu Przemek to podkreślił, to jest zbiornik trudny, zbiornik wymagający, zbiornik, który pokazuje też umiejętność bycia w przestrzeni zamkniętej. Jeżeli ktoś chce kiedykolwiek spróbować nurkować w jaskiniach czy nurkować w kopalniach, dobrze jest przyjechać do nas, zobaczyć, czy ten proces klaustrofobii się nie pojawi, ponieważ to jest jedna z takich elementów, z których sobie nie do końca zdajemy sprawę. Wchodząc do windy, odczuwamy pewnie niepokój, natomiast wchodząc do zalanej windy, myślę, że to całkowicie inaczej każdy odbiera, więc to jest mniej więcej taka realia. Ja często też mówię, jak wygląda nurkowanie w overhead. Tak komuś, kto nie zna tego typu nurkowań, mówię tak, czy byłeś kiedyś pod stołem? Mówię tak, mówię, próbowałeś się wydostać na górę, to wiesz, że nie wydostaniesz się. Mówię, teraz zalej to pomieszczenie wodą. To jest tak mniej więcej, jak to jest nurkowanie w przestrzeniach zamkniętych i wtedy od razu będziemy wiedzieć, czy ktoś ma klaustrofobię i ktoś się odczuwa strach, bo w takim wypadku absolutnie odradzam, aby wchodzić do przestrzeni zamkniętych, a już tym bardziej bez przeszkoleń.
0: Ekstremalne to jest zawsze, bo jednak pamiętajmy, że to są zamknięte pomieszczenia. Ale jeżeli jest ktoś dobrze wyćwiczony, ktoś poświęci sobie czas na szkolenie, to dla niego nie jest problemem. Ale tak jak tutaj właśnie Darek mówił, przede wszystkim trzeba przyjechać, zobaczyć, spróbować, no i to weryfikuje, czy się nadaje człowiek, czy ma to coś, no i czy powinien. Bo dużo jest osób, które mówią bez problemu, wchodząc do tego zbiornika, wychodzą i już więcej nie chcą wejść. Ale są też tacy, którzy wchodzą i już nie chcą wyjść. To wszystko zależy od człowieka i od jego wyuczenia.
8: A szkolą się u Państwa konkretne służby?
0: Straż pożarna się szkoli. Różnego rodzaju służby. Prowadzimy szkolenia ratownicze, podwodne. No a przede wszystkim szkolimy nurków do prac podwodnych, czyli ludzi, którzy wykonują te prace. Ciężkie prace, łatwiejsze prace, ale jednak pod wodą. No i muszą się tego nauczyć. Muszą się nauczyć nowego sprzętu, bo sprzęt do pracy pod wodą, do nurkowania zawodowego, bardzo różni się od sprzętu do nurkowania takiego zwykłego. Dzięki tym basenom jesteśmy w stanie nauczyć prawie każdego. Mieć możemy różnego rodzaju przeszkody robić, możemy różnego rodzaju rurociągi tam składać. Olbrzymia możliwość sprzętu, no i olbrzymia możliwość nauki.
10: To na koniec chciałam zapytać, czy z okazji zbliżających się wakacji są tam organizowane jakieś specjalne akcje, czy to raczej tylko i wyłącznie takie pojedyncze szkolenia, jak to wygląda?
9: Zbiorniki otwarte są w zasadzie całodobowo, ponieważ również centra nurkowe przyjeżdżają na nurkowania nocne, więc o każdej porze dnia i nocy zbiorniki są na zasadach rezerwacyjnych, nie ma tam tak, że się wchodzi na zasadzie biletu, trzeba sobie zarezerwować wejście i wtedy dany zbiornik jest zarezerwowany na 4 godziny z wyłącznością tylko dla danego szkolenia, więc tak naprawdę one są bardzo indywidualne, więc nie ma jakiegoś wielkiego hura, że przyszło 100 osób, bo zbiornik...
10: I wszystkie pod wodę.
9: Wszystkie pod wodę, ponieważ zbiornik ma 11 metrów szerokości i 6 głębokości, więc ma też ograniczoną ilość, ile nurków może ćwiczyć w danym momencie w danym zbiorniku, stąd zbiorniki są bardziej dedykowane pod kątem indywidualnych szkoleń. I tak jak mówiliśmy, w okresie wiosennym i letnim zdecydowanie zwiększa się ilość osób, które przyjeżdżają, więc rezerwacje trzeba robić troszkę wcześniej. Natomiast mamy też okres zimowy, ponieważ w tym roku zbiorniki zamarzły i również ćwiczyliśmy nurkowanie pod lodem, ale co ciekawostka, od kilku lat przyjeżdżają do nas morsi, którzy morsują na naszych zbiornikach. Oczywiście z odpowiednim zabezpieczeniem, mając świadomość tego, że pod spodem, poza wyjściem z platformy mamy 6 metrów głębokości, więc ćwiczą na tych wysokości tylko i tych platformy, nie zanurzają się i również mają z tego fan. Więc zbiorniki są całoroczne i dają ogromną satysfakcję, naprawdę ogromną satysfakcję, bo mieszczą się w centrum osiedla, ze względu na to, co powiedziałem na początku, bo są wodą rezerwową, więc tak naprawdę nurkujecie Państwo patrząc na największe osiedle Piastów w Pszczynie i myślę, że to jest dodatkowy taki dosyć ciekawy element.
10: Czyli mówiąc wprost, jeżeli chcecie Państwo zanurkować w Pszczynie, to można i to w dwóch zbiornikach, a czy w jednym rekreacyjnie, a w drugim jakbyście chcieli być zawodowymi nurkami.
0: Ale wtrąca się, że będą też dni otwarte. Każdy będzie mógł sobie przyjść i zobaczyć i takiego nurkowania, i zwykłego, i zawodowego.
9: Przygotowujemy dni otwarte, na razie jeszcze nie mamy daty, będzie to prawdopodobnie początkiem wakacji. I jeszcze takie uzupełnienie, ponieważ mówiliśmy o tym, jak się nurkuje, jakie są procedury, natomiast troszkę na temat tego, jaka jest różnica, bo Przemek tutaj wspomniał, pomiędzy nurkiem zawodowym i nurkiem rekreacyjnym. I jeszcze mamy pośrednio nurka technicznego, ponieważ są nurkowie, którzy właśnie nurkują z nieco inną konfiguracją sprzętu niż sprzęt rekreacyjny. Najprościej, gdybyście Państwo popatrzyli na naszych stronach na zdjęcia, tam są nurkowie rekreacyjni, którzy wychodzą w piankach lub w suchych skafandrach, mają na plecach jedną lub dwie butle i schodzą pod wodę i nurkują. Natomiast jak zobaczycie Państwo ufolutka albo kosmonautę, to jest nurek zawodowy, ponieważ on wchodzi w potężnym hełmie, jest do tego podpięty kabloliną, w której ma pełną komunikację z systemem zabezpieczającym na górze, gdzie tam są odpowiednie osoby, które podają mu mieszankę powietrzną, do tego podają mu oczywiście informacje. On jest w pełnym kontakcie z osobami, które go asekurują z góry i dodatkowo ma jeszcze nurka, który wygląda jak nurek rekreacyjny, który go z boku asekuruje w tych swoich pracach podwodnych. Ja miałem przyjemność spróbować skręcania kawałka rurociągu. Nie wiem, Przemek, jak mi poszło, ale próbowałem.
10: Bardzo panom dziękuję za tą rozmowę i właśnie to zanurzenie się w zbiornikach pszczyńskich. Moimi gośćmi byli burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz nurek Przemysław Czyszczon. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Heyo, this is Moleskine.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Niższe podatki dla średniaków, wyższe dla firm. Rządzący zapowiadają zmiany w progach i nie tylko. Brakuje paliwa w Rosji, ograniczenia dotarły i do Moskwy. W tej prawdzie też o inteligentnych okularach i różnych użytkownikach.
3: Prawda Antyradia.
2: Jest 6:30. Grzegorz Kornacki. Więcej zostanie nam na kontach, choć nie wszystkim. Taka jest propozycja Donalda Tuska i Andrzeja Domańskiego. Rządzący chcą podnieść próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych i dodać nową stawkę. Ci zarabiający od 130 do 150 tysięcy mają mieć strącane 24%. Stawka 32% obejmie osoby z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych rocznie. Koszty tego są wielomiliardowe, stąd propozycje m.in. podniesienia CIT-u firmom zarabiającym powyżej 50 milionów euro czy zwiększenia daniny solidarnościowej dla zarabiających ponad 1 000 000 złotych rocznie.
3: Prawda Antyradia.
2: Jeszcze nie wydzielają im na kropelki, ale ograniczenia na stacjach paliw dotknęły też mieszkańców Moskwy. Maksymalne tankowanie to kilkadziesiąt litrów na pojazd. Ten ruch to efekt prowadzonych od miesięcy ukraińskich ataków na infrastrukturę naftową Rosji. Według Putina jednak nie ma krytycznych strat.
3: Prawda Antyradia.
2: Areszt dla nożownika z Częstochowy, 37-latek, w weekend na ulicy w centrum miasta zaatakował swoją byłą partnerkę. Kobieta żyje.
3: Prawda Antyradia.
2: Jeszcze inteligencja czy już szpiegostwo? Prawie 70% badanych uważa, że inteligentne okulary, takie z kamerą i mikrofonami, są zagrożeniem dla prywatności. Urząd Ochrony Danych Osobowych, Łukasz Kuligowski.
4: Jednym z głównych takich ryzyk, które wiąże się ze stosowaniem inteligentnych okularów, jest nagrywanie bez wiedzy i zgody osób znajdujących się w pobliżu. Ponadto takie stałe rejestrowanie otoczenia może wywoływać u niektórych osób poczucie ciągłej kontroli i braku swobody.
2: Inteligentne okulary łączą się też z siecią i mogą rozprowadzać dane czy wizerunek nieświadomych osób, a to już jest narażanie się na kary.
3: Prawda Antyradia.
2: Do biegu gotowi i start. Największa biegowa impreza w mieście, Tyski Półmaraton, ruszy w pierwszą niedzielę września.
5: Biegacze będą mieli do pokonania 21 kilometrów. Trasa zostanie wyznaczona ulicami miasta oraz wokół Jeziora Poproceńskiego. Ratusz Małgorzata Bawak.
6: To jedna z większych imprez biegowych w Tychach. W ubiegłym roku na starcie pojawiło się około 2,5 tysiąca osób.
5: Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, ponieważ tego dnia zamykane będą ulice, którymi będą biegli zawodnicy. Paulina Kozioł, Antyradio.
2: Jest 6:33. Czas na pełną kulturę.
7: Pełna kultura. Zapraszam. Najlepszy film o dinozaurach ostatnich dekad zadebiutuje w ten piątek. Chodzi o Koniec ulicy Dębowej, który po pokazach przedpremierowych zbiera takie właśnie opinie. Film opowiada o rodzinie przeniesionej wraz z osiedlem do prehistorii. Pomysł ma już telewizyjnego przodka, który możecie pamiętać z dawnej telewizji. To zaginiony ląd Dolina Jurajska. Tam rodzina w podróży autem trafia do świata sprzed milionów lat. W rolach głównych tej nowej produkcji Anne Hathaway i Ewan McGregor. Premiera 14 sierpnia. Alfonso Cuarón nakręci horror dla Apple TV. Ascension to będzie serial inspirowany Last Days Adama Neville'a. Opowie o dokumentalistce badającej kościół w niebo wstąpienia. Im głębiej wchodzi w jego nauki, tym więcej zła odkrywa. Cuarón współtworzy scenariusz i produkuje. Główną reżyserką będzie Natalie Erika James. Daty premiery na razie nie ma.
2: Do 31 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Rzeszowie. 29 stopni w Katowicach i w Opolu, 27 we Wrocławiu, 25 w Warszawie i w Poznaniu, 22 stopnie w Olsztynie, Trójmieście i w Szczecinie, a 21 w Koszalinie. Deszcz może padać w całej Polsce, burze możliwe w centrum i na południu.
3: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
8: Sponsorem programu są militaria.pl.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Is this some sort of hip music that

0: sponsorem programu były Militaria.pl.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite

0: Alfa Tericon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie e-bilet.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: kupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Tin Lizzy.

0: gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Dokręcanie śruby Białorusi. Kolejne kraje dołączają do sankcji. Nici z prób Donalda Trumpa. Korea Północna na razie niewzruszona. Już nie tylko księża z drogowskazem na księżyc. Polska sztuka też.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki.

0: Słyszysz ten pomruk? To może być niezadowolenie na Białorusi. 8 państw spoza Unii Europejskiej właśnie dołączyło do sankcji nałożonych na ten kraj za zaangażowanie w wojnie naprzeciwko Ukrainie. Jak mówi szefowa unijnej dyplomacji, włączyły się m.in. Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina czy Czarnogóra. Sankcje dotyczą udziału Mińska w przedsiębiorstwach związanych z kryptowalutami, obejmują także towary i technologie, którymi można wzmacniać potencjał wojskowy.
1: Prawda antyradia.
0: Na nic umizgi Donalda Trumpa, jego decyzja o ograniczeniu wspólnych manewrów wojskowych z Koreą Południową nie spotkała się z gorącym przyjęciem Pjongjangu. Kim Jong-un nawet się o niej nie zająknął. Jego siostra natomiast stwierdziła, że ten krok nie jest ciekawy ani warty komentarza, bo ćwiczenia, nawet jeśli ograniczone, to są i zdaniem reżimu są prowokacyjne i agresywne.
1: Prawda antyradia.
0: To nie tylko dla uczniów czy studentów. Owszem, to oni najczęściej deklarują wakacyjne dorabianie sobie, ale coraz częściej sezonowa praca to drugi etat. Faktorial Tomasz Wykowski.
2: Co piąty dorosły Polak szuka dodatkowej pracy, a prawie połowa z nich robi to, bo nie domyka domowego budżetu.
0: 2/3 firmy przed wakacjami deklarowało zatrudnianie dodatkowych ludzi, ofert było jednak mniej niż w poprzednich latach.
1: Prawda antyradia.
0: Przybywa pasażerów kolei. W drugim kwartale tego roku z kolei w Polsce skorzystało prawie 120 milionów osób. To 10% więcej niż przed rokiem.
3: Największy wzrost liczby pasażerów był na Mazowszu o ponad 16%. W województwie pomorskim o 7%, a w wielkopolskim o 4,5%. Tylko w jednym województwie pasażerów ubyło. Urząd Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
4: Świętokrzyskie, gdzie podróżujących koleją było niemal 13 tysięcy mniej niż w ubiegłym roku.
3: Najczęściej z pociągu korzystał mieszkaniec Pomorza. W drugim kwartale wsiadł do niego 9 razy. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda antyradia.
0: Na Księżyc z tą sztuką. Ktoś mógłby sądzić, że to krytyka, a to pochwała. Prace kilkunastu artystów z Polski trafią do galerii na Księżycu właśnie. Projekt Lunar Codex to baza wypalona na niklowych dyskach, które mają przetrwać milion lat. Jest 7:02.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Od 21 do 31 stopni dziś na termometrach. Deszcz może padać w całej Polsce. Burze możliwe w Warszawie, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie czy w Rzeszowie. Wieczorem deszcze i burze możliwe na południu. Sam deszcz może padać na północy. Będzie przy tym od 18 do 25 stopni.

0: Pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzejewska.
2: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
3: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebard Glue.

0: fajnie, że reto nowe Royal Blood. 10 over 10 na antenie Antyradia.
1: Desperanos na wakacje w Antyradio.
0: Ja pamiętam kilkanaście lat temu, kiedy pojawiła się pierwsza płyta tego zespołu, to myślałam, że tak wysoko tą pierwszą postawili sobie poprzeczkę, że nie nagrają już nic aż tak dobrego, a tu proszę. Piąty album grupy, czyli Dead Company, ukaże się już 13 listopada, a za nami kawałek, który ten album właśnie promuje. To ja może szybciutko zdradzę jeszcze co w dzisiejszym programie, bo dziś pogadamy między innymi o tym, czym jest choroba urlopowa albo choroba czasu wolnego, bo okazuje się, że coś takiego rzeczywiście istnieje, więc zdradzimy wam dziś, jak takiej chorobie zapobiegać. Pogadamy też o tym, że osy urządziły sobie gniazdo w kibelku biblioteki. Gdzie, jak i o co chodzi, o tym jeszcze myślę przed godziną ósmą może uda nam się powiedzieć. Pogadamy też o tym, że wracają piraci z Karaibów. Główną rolę zagra jedna z najbardziej popularnych aktorek. No i co jeszcze będzie? Prawo jazdy będzie, ale o tym za moment.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 18 minut po godzinie 7 na zegarach mamy teraz.
2: Tak, my walczymy razem z Małgorzatą tutaj w kwestiach pewnych. Zapomniałaś o prawie jazdy.
1: Tak, zapomniałam zawrzeć w scenariuszu, ale wspomniałam już, że będziemy je odpalać, tak więc masz teraz na to szansę.
2: 3, 2, 1, leci w górę. Wy możecie ponarzekać na swojego szefa, na swoją rodzinę, na swoich bliskich, na tych dalszych, na tych takich, co widujecie się często, na
1: polecam,
2: co widujecie się.
1: Ja polecam narzekanie, wiesz, bo ja wczoraj na przykład zrobiłam sobie wigilię prawa jazdy i wczoraj narzekałam bardzo na pogodę, która ma być nad polskim morzem, bo ja chciałam wszystkim powiedzieć, że ja jutro po programie zaczynam urlop i kiedy zerknęłam sobie w prognozę pogody, to okazało się, że tam cały dzień i cały tydzień potem ma padać, no więc tak ponarzekałam, że teraz jest ładnie i już ma być słońce.
2: Zadziałało.
1: Czyli można. No.
2: Zadziałało. 321-321-321-600 lub desperanos@antyradio.pl. Piszcie do nas, co wam leży na wątrobie, a dla najlepszego narzekacza coś znajdziemy. Dokładnie.
1: Tak, coś znajdę. Bo nie dojrze urlopy, to jeszcze przeprowadzka i te szafy takie są teraz, wiesz.
2: Żebyście widzieli, co tu się dzieje. Kto
1: trzeba
2: właśnie
1: grzebać.
2: Napisał? Pan przeprowadzka.
1: O!

0: this is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
2: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Koniec lata? Nie!
12: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAK!
13: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
12: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
14: Po reklamie.

0: Dorsz wylądował koniec nocnej misji myśliwców nad Polską. Iga Świątek idzie dalej, wpadł za to krytykujący ją zawodnik. W tej prawdzie też własny biznes i z czym to się je.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 7:30. Grzegorz Kornacki. Koniec akcji polskiego lotnictwa. Myśliwce zostały poderwane w nocy w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Naruszenia polskiej przestrzeni wojskowi nie wykryli. Jeśli o samą Ukrainę chodzi, w Kijowie zginęło co najmniej 8 osób, a 33 zostały ranne. Alarm przeciwlotniczy w mieście trwa już od ponad 8 godzin.
1: Prawda Antyradia.
0: Tankujesz z rana? Oto menu CPN na dziś. 95 nie może kosztować więcej niż 6,49. 98 do 7,30 zł. Za olej napędowy damy maksymalnie 7,52.
1: Prawda Antyradia.
0: Swoboda, pełna decyzyjności, brak szefa. 98% polskich mikroprzedsiębiorców tak widzi plusy z pracy na własną rękę.
2: Ponad połowa mikroprzedsiębiorców za największy atut posiadania własnej firmy uznaje możliwość pracy w dowolnych godzinach i według własnego planu. Prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki.
3: Nie oznacza to, że mikroprzedsiębiorcy mają dużo wolnego czasu. Z naszego badania wynika, że co piąty z nich pracuje 7 dni w tygodniu, często do późna w nocy, a prawie co trzeci nie może pozwolić sobie na zwolnienie lekarskie.
2: Ponad 40% przedsiębiorców nie wie, ile zarobi w kolejnym miesiącu, a co trzeci mierzy się ze stresem i brakiem poczucia bezpieczeństwa. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: A gdyby tak jednak odpocząć, planujemy już jesienne city breaki. W Polsce króluje Gdańsk, ale są też niespodziewane wzrosty. Travelist.pl, Eugeniusz Triasun.
4: Najlepszym tego przykładem jest chociażby Łódź, gdzie liczba jesiennych city breaków jak na ten moment jest 2 razy większa niż w zeszłym roku.
0: Jesienne wypady planujemy też do Krakowa, Gdyni, Warszawy, Wrocławia, Olsztyna i Poznania.
1: Prawda Antyradia.
0: Ćwierćfinał przed Igą Świątek. Polka awansowała w turnieju WTA 1000 w Cincinnati po wygranej 6-3-6-3 z francuską Diane Parry.
1: Prawda Antyradia.
0: Zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy. Tak właśnie skończył Nick Kyrgios, australijski tenisista, po wykryciu 2 lata temu u Igi Świątek śladowych ilości niedozwolonej substancji z zanieczyszczonego leku bez recepty grzmiał, że teraz każdy może tłumaczyć, że nie wiedział, co przyjmuje. Burze mogą dziś pojawić się w południowej i centralnej Polsce. Deszcze w całym kraju. Będzie przy tym od 21 do 31 stopni. Nocą deszczowo w Trójmieście, Łodzi, Katowicach, Krakowie czy w Rzeszowie. Ma być od 12 maksymalnie do 18 stopni.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: To już. To najwyższy czas na...
2: Poproszę o dźwięczek.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: W 1944 roku żołnierze batalionu Kiliński w trakcie Powstania Warszawskiego zdobyli gmach Pasty przy ulicy Zielnej, jeden z największych, najwyższych wtedy budynków w Warszawie. No,
1: legendarna. Moja babunia tam była i moja prababcia i dwie siostry mojej babuni, jedna, przepraszam.
2: W Paście? Mhm. Naprawdę? Mhm. O ja, to jest wspaniała, no, fascynująca historia twojej rodziny. Kto obchodziłby dzisiaj urodziny? Bolesław Prus, wyobraź sobie, ma dwie premiery tego samego tytułu, tej jesieni. Oczywiście Bolesław Prus to ten od lalki i od Faraona. Jeżeli jesteście ciekawi, na co cierpiał, to na przykład miał lęk wysokości.
1: O, proszę.
2: Bolesław III Krzyżowousty urodził się w 1086 roku. Był władcą Polski oczywiście z dynastii Piastów. Przeskakujemy o 900 lat. W 1948 roku Robert Plant, wokalista, frontman oczywiście Led Zeppelin, przyszedł na świat. W 1993 roku, jeszcze to kwintesencja według mnie lat 90. film Uprowadzenie Agaty.
1: Marka... Ja pamiętam piosenkę.
2: No panie, Seweryn Krajewski.
1: Czekasz na tę jedną chwilę.
2: Tak.
1: No.
2: Marka Piłowskiego. Oczywiście jest to historia inspirowana tym, co wydarzyło się na początku lat 90. Otóż Andrzej Kern, wicemarszałek Sejmu, jego dziewczyna, jego siostra, uciekła z ukochanym.
1: A nie córka? Monika?
2: Córka. Tak. Film jest tym bardzo mocno inspirowany. Państwo sobie obejrzą. Jest wiele fantastycznych cameo. Od pana Mana Materny przez Jerzego Sztura. No, wspaniały film.
1: Dziękujemy ci, człowieku.
2: Dziękuję,
1: kalendarium.
2: Proszę. Hej, nie ma za co.
0: Człowiek kalendarium. Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszam.

0: Prawo jazdy antyradia. Możesz jechać po kim chcesz.
1: Małgo dostaje dostaje imienne prawo jazdy.
2: No, proszę,
1: Justyna,
2: proszę.
1: Zwraca się do ciebie, droga Małgo, to ja wam muszę ponarzekać za toxicity systemowe down. A wiesz dlaczego? Bo miałam być na koncercie w Warszawie, wszystko było dopięte na ostatni guzik, nocleg, transport i co? I dwa dni przed koncertem trafił mi się atak rwy kulszowej, który uniemożliwił mi dłuższe siedzenie na czterech literkach. No i widzisz, historia jest taka, że niestety Justyna do Warszawy nie dojechała.
2: Justyna jeszcze bardziej po nas jedzie, bo pisze, że a wy droga antyradiowa rodzino, mi co chwila jakieś piosenki systemu puszczacie, widzisz, czyli...
1: No wiem, przepraszam. No,
2: przepraszamy,
1: bijemy się w pierś.
2: Adrianna też pisze.
1: Dzień dobry, to ja ponarzekam na siebie. Można? Trzeba. Nie wykorzystałam wczoraj szansy na coś fajnego i kurna, jestem zła na siebie. Na usprawiedliwienie dodam, że myślała głowa, a nie serce. Pytanie, to dobrze czy źle? Moja droga, ja ci jako starszy kolega powiem, że lepiej głową w pewnym wieku myślę.
2: To prawda, ale Adriana pisze, że to była randka i to fajna i kurde, można było to pociągnąć, a ja zwiałam do taksi. Ale słuchaj, to się zawsze można odezwać jeszcze. Ja bym napisała.
1: No to ja myślę, że jeżeli ty mu się spodobała.
2: Tak, to nawet jak zwiałaś do taksi, to ja bym się odezwała jeszcze.
1: To ty się nie odzywaj, to on się odzywa. On zobaczy, 3 dni max.
2: Tak?
1: I napisz do nas, do poniedziałku możesz napisać. Obstawiam, że napiszę i pójdziecie na drugą.
2: Dobra, tego się trzymajmy.
0: Książka skarg i zażaleń pod Desperanos @antyradio.pl.

0: emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Pomoc dla powodzian pod lupą. Tym razem badane są działania w Jeleniej Górze. Obcy dron wleciał do Rumunii. W tej prawdzie też kanał, w który warto dać się wpuścić.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Kolejni mogą popłynąć na pomocy dla powodzian. CBA weszło do ratusza w Jeleniej Górze. Agenci sprawdzają procedurę wydawania przedsiębiorcom zaświadczeń koniecznych do uzyskania państwowego wsparcia po przejściu wielkiej wody 2 lata temu.
1: Prawda Antyradia.
0: W Polsce względny spokój, ale do Rumunii znów wleciał obcy dron. Bezzałogowiec rozbił się na niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju. Rosja w nocy prowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy blisko 50 powiatów dostali wiadomości z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W Kijowie zginęło co najmniej 8 osób, a 33 zostały ranne.
1: Prawda Antyradia.
0: Dzieje się w FIFA. Wiceprezydent federacji, jeden z 8, wycofał poparcie dla szefa Gianniego Infantino. Kroplą, która przelała czarę, było zwolnienie dyrektora operacyjnego za krytykę planów częściowego sprywatyzowania Mistrzostw Świata. Projekt został zawieszony.
1: Prawda Antyradia.
0: Sezon na wypoczynek dla niektórych to sezon na więcej pracy. Połowa studentów i 1/5 pracujących Polaków wzięła się w tym roku za prace sezonowe.
2: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W przypadku pracy

0: sezonowych, też Faktorial, Tomasz Wykowski.
1: Prawie połowa robi to, bo nie domyka domowego budżetu. To sygnał, że jedna pensja przestaje wystarczać coraz większej grupie ludzi.
0: Praca w te wakacje była. Konieczność zatrudnienia dodatkowych ludzi deklarowało 2/3 firm. 40% z nich z powodu wzrostu zamówień. Firmom w okresie wakacyjnym często chodzi też o to, żeby zastąpić pracowników, którzy pojechali na urlop. Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
3: 3 lata pracy za robotnikami modernizującymi kanał regatowy w Parku Śląskim w Chorzowie. Dno jest odmulone, nabrzeże zupełnie nowe. Odświeżony został też cały teren dookoła. Nic tylko odwiedzać, zachęca całą Polskę Paweł Bilangowski z parku.
4: W planie od przyszłego sezonu jest powrót rowerków wodnych. Zastanawiam się również nad łódkami w tej formie takiej elektrycznej, zasilanej solarami. Myślę, że też takim fajnym rozwiązaniem byłyby supy w formie jakichś zawodów, czy również możliwości skorzystania właśnie z tego stand-up paddle, czyli tego elementu, który staje się naszą codziennością, bo coraz więcej osób korzysta z tej atrakcji.
3: Jest 8:02. Deszcz może dziś spaść w całej Polsce. Na burze uważajcie w Warszawie, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie czy w Rzeszowie. Na termometrach dziś nawet 31 stopni. Jutro deszcze i burze możliwe na południu, a same deszcze w centrum i na wschodzie. Będzie od 22 do 27 stopni.
2: Desperados na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos na wakacje w Antaradiu.
1: To jest taka gra, Hitster się nazywa. Taka interaktywna planszówka, wyobraźcie sobie, która sprzedaje się w 50 krajach i wyobraźcie sobie, że w samej Holandii, tam mieszka około 12 milionów ludzi, sprzedało się 1 milion egzemplarzy.
2: Wow.
1: I ona ma podstawową wersję, ale też swoje odnogi, a tą odnogą w tym wypadku jest Hitster Rock.
2: No, ponieważ w Antaradiu właśnie wystartowała, znaczy już nie tak właśnie, bo kilka dni temu wystartowała muzyczna zabawa najlepsza rockowa domówka z Antyradiem. Do wygrania jest wspomniana przez Piotra gra Hitster Rock i ta gra rozkręci każdą rockową domówkę.
1: No i do gry dorzucamy 1000 zł.
2: Tak jest.
1: Na tą domówkę właśnie.
2: Gdzie szczegóły?
1: Pani się pyta, gdzie szczegóły. Ja odpowiadam na stronie antyradio.pl. Tam macie podstronę naszej zabawy. Znajdziecie ją w zakładce Radio i Konkursy. Bawcie się dobrze, a za chwilę będziemy rozmawiać o czym?
2: O chorobach. Przedurlopowych.
1: Coś mnie tu spędzi. 10 minut po...
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
3: Rumor spread round, United takes its town. Try to check outside the games. If you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Desperanos na wakacje w Antyrachach.
1: No kto tak nie miał, kto tak nie miał. Słuchajcie, sezon urlopowy, nienawidzę w ogóle tego sformułowania, sezon urlopowy w pełni. I słuchajcie, bardzo często zdarza się, że zamiast odpoczynku, prawda, i zamiast tego, że jesteśmy w świetnej formie w ogóle i cieszymy się urlopem, pojawia się ból głowy, przeziębienie, problemy ze snem albo zupełny brak energii.
2: Tak, i to się w ogóle nazywa Rise Fever. I uwaga, czytam definicję. Stan nerwowego podniecenia, niepokoju i ekscytacji występujący przed wyruszeniem w drogę.
1: To jedna rzecz, ale druga rzecz, o której ja mówię, to jest choroba urlopowa albo choroba czasu wolnego, bo tak nazywają to zjawisko. Czyli jeszcze gorzej, dokładnie. To jest coś takiego, że rzeczywiście część z nas, ale tutaj chodzi o tę część, która jest poddawana długotrwałemu stresowi, która w ogóle tak cały czas się tą pracą denerwuje, stresuje i tak dalej. Jak wyjeżdżasz na urlop...
2: Nie nasi słuchacze, wszyscy.
1: To jest tak, że jak wyjeżdżasz na urlop, to od razu cię rozkłada choróbsko i w ogóle nie wiadomo z jakiego powodu. A to się okazuje, że sobie na to sami zapracowujemy, ponieważ właśnie jesteśmy bardzo długo zestresowani i nie potrafimy się wyluzować.
2: Czyli mamy najpierw Rise Fever,
1: a potem chorobę czasu wolnego. Kiedy ty zaczynasz urlop? Bo ja
2: od poniedziałku... Już wszystko boli. Już, w ogóle ja mam chorobę, jak nie wiem, co ze sobą zrobić, jak mam wolny dzień.
1: Matko, to ja też. A potem na przykład, zobacz, robię pranie, obiad, jadę do konia i tak dalej, a potem na koniec dnia narzekam, że ja dzisiaj nic nie zrobiłam i mam takie poczucie, że w ogóle zrobiłam za mało.
2: No daj spokój, odkładasz. W końcu to robisz, ale to odkładanie, no... Nie wiem, no jesteśmy jako mechanizm, człowiek jest skomplikowaną bardzo istotą. 19 minut po godzinie 8, teraz Scorpions, No One Like You. My słyszymy się po newsach w Antyradio, będziemy kontynuować nasze prawo jazdy i porozmawiamy, proszę Państwa, może o opakowaniach, które się zmieniają.
1: Dobrze.
2: Które są coraz mniejsze, coraz mają inny skład, etc.
1: Będzie też o osach w kibelku, bo obiecałam.
2: To świetnie brzmi. Dobrze, jestem ciekaw.

0: of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Koniec lata. Nie!
14: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAG!
15: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
14: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
16: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
17: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Czyta lektor AI.
19: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
18: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
19: Stokrotka.
20: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka. Dwa rodzaje. 1,5 litra. litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Kaufland jest!
25: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Na to na ćwiczeniach, nawet jeśli ich nie widać, to robią wrażenie. Wrażenie niewinnego będzie chciał robić youtuber z zarzutami. W tej prawdzie też rozwód po polsku. Cierpliwości wystarcza nam na 15 lat.
5: Prawda Antyradia.
6: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. To tylko ćwiczenia, ale za to jakie? NATO trenuje zdolności obronne i odstraszające procedury na polskim niebie. Wśród maszyn nad naszymi głowami latające stanowiska dowodzenia, samoloty rozpoznania czy do wykrywania okrętów, ale też najnowocześniejszy sprzęt do walki radioelektronicznej. Sojusz prowadzi działania nie tylko nad Polską.
5: Prawda Antyradia.
6: Kariera youtubera może być udana, a może być karierą Stu. Stuart KB, ten zamieszany w głośną aferę Pandora Gate, usłyszał zarzuty. Odpowie za rozpijanie nieletnich i czyny seksualne wobec osób poniżej 15 roku życia. Miał to robić od 2015 do 18 roku. Internetowy celebryta nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Cała Pandora Gate dotyczyła właśnie pedofilskich kontaktów polskich twórców online.
5: Prawda Antyradia.
6: Zarobki powinny być jawne, tak przynajmniej uważa większość pracowników. 63% popiera większą jawność, jeśli chodzi o zarobki w ich firmach. Prawie 3/4 twierdzi, że widełki są bardzo ważne. Tak wynika z barometru polskiego rynku pracy.
7: Unijna dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń miała zostać wdrożona do 7 czerwca tego roku, ale pracodawcy dostali więcej czasu. Zmiany wejdą w życie prawdopodobnie na początku przyszłego roku. Personel Serwis Monika Banyś-Bator.
8: To jest krok w dobrą stronę, żeby wyrównać wynagrodzenia między kobietami a mężczyznami, żeby raportować lukę płacową, jeżeli jest się dużą firmą. No i też pracownicy będą musieli dowiedzieć się o widełkach wynagrodzenia na danym stanowisku przed podpisaniem umowy o pracę.
7: Jawność wynagrodzeń popiera 57% pracodawców, przeciwnych jest 20% firm. Magda Poddańczyk, Antyradio.
5: Prawda Antyradia.
6: Rozwód w Polsce? No tak przeciętnie to po 15 latach. Dane GUS pokazują, że w miastach rozwodów jest 3 razy więcej niż na wsiach i to kobiety częściej składają pozew. GUS Katarzyna Góral-Radziszewska.
9: Dominującą przyczyną ich rozwodu, odpowiedzialną za prawie 60% rozpadu małżeństwa, jest niezgodność charakterów. Na kolejnych miejscach plasują się niedochowanie wierności oraz alkoholizm.
6: 85% rozwodów jest orzekane bez wskazania winnego. Jest 8:32. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Nawet 31 stopni mają pokazywać dziś termometry. Najcieplej będzie na Podkarpaciu. 30 stopni w Krakowie i w Lublinie, 27 we Wrocławiu, 25 stopni ma być w Łodzi, Warszawie i w Poznaniu, 22 w Trójmieście, Olsztynie i w Szczecinie, a najmniej 21 w Koszalinie. Uwaga na możliwe burze w centrum i na południu. Sam deszcz może padać w całym kraju.
5: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają

0: jazdy antyradia. Możesz jechać po kim chcesz.
1: Otwieramy naszą skrzynkę mailową i tego trochę jest, moi drodzy. Piszecie do nas kalumnie na temat
2: wszystkiego,
1: absolutnie wszystkiego. Witam. Nie dość, że z własnej nieprzymuszonej woli grałem na komputerze do późna, to jeszcze przed trzecią zbudziła mnie ulewa nawalająca po szybach, w tym po otwartym oknie, do którego musiałem wstać, żeby nie zalało chaty, więc się nie wyspałem.
2: Ja łączę
1: Pozdrawiam
2: się
1: wszystkich niewyspanych.
2: Miałam to samo. W ubiegłym tygodniu też to samo miałam.
1: Ale w tym tygodniu też dzisiaj wyszedłem z domu i wszędzie mokro, no więc była nawalanka i oczywiście to jest autodis po prostu. Nie wyspałem się, taki jest tytuł maila i tutaj kolega uderza sam w siebie.
2: Grzegorz napisał też do nas: cześć, ja dziś chciałbym pojechać po Krecie, co mi zrobił niezły bajzel w tunelu foliowym z pomidorami. Ja się ciebie pytam, Krecie, czy ty normalny jesteś? Wiesz, ile mnie to pracy wszystko kosztowało? Na wypadek, jakby Kret po polsku nie rozumiał.
1: Ja myślę, że wszystkie Krety, każdy Kret na świecie mówi po czesku. 19 minut do godziny 9.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Teraz ciebie, Piotrze, i państwa chciałabym zabrać na Pomorze, dokładnie do miejscowości Gościcino.
2: I jak człowieka przyprze, to zapomina o regulaminie, pamiętajcie. No i jeżeli tam mielibyśmy dzisiaj taki problem, w tej bibliotece wchodzicie między jednym rozdziałem lalki a drugim, w rocznicę urodzin Bolesława Prusa, no mielibyście problem, gdyż osy, owady założyły gniazdo. Gdzie? W muszli klozetowej.
1: Tak jest, ale nie w byle jakiej muszli klozetowej, gdyż była to muszla w bibliotece w Bieszkowicach na Pomorzu, czyli niedaleko tego Gościcina. Tak poinformowali strażacy we wpisie na Facebooku. Owady założyły gniazdo w muszli klozetowej w toalecie dla pracowników biblioteki i Centrum Kultury gminy Wejherowo w Bieszkowicach.
2: Strażacy w specjalnych strojach. I tutaj pytanie, z jakiego powodu? Czy z powodu os, czy usunęli gniazdo i przywrócili bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.
1: No i oczywiście Państwowa Straż Pożarna przypomina przy tej okazji, że strażacy podejmują interwencje wobec gniazd owadów, takich jak osy czy czerczenie, tylko w przypadku, gdy te pojawią się w miejscach użyteczności publicznej, w obiektach prywatnych, w tym domach mieszkalnych. Usuwaniem gniazd zajmują się wyspecjalizowane firmy.
2: Moi drodzy, po pełnej będziemy rozmawiać o BJ Nowaku. To jest taki chłop, który grał w serialu The Office, który wszyscy znamy i kochamy. Grał Ryana. A co się wydarzyło z jego wizerunkiem? O tym po pełnej.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Koniec lata. Nie.
2: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
3: Teraz Emzum o najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
2: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99.

0: Marian, co ty robisz?
1: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
3: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Rośnie liczba poszkodowanych w rosyjskich atakach na Ukrainę. Trump chce docisnąć Iran, grozi Teheranowi i wszystkim innym. W tej prawdzie też inteligentne okulary i ryzyko głupiego ich wykorzystania.
6: Prawda Antyradia.
7: Dochodzi dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Do 12 wzrosła liczba zabitych w ataku Rosji na Kijów. Według wcześniejszych danych ranne zostały co najmniej 33 osoby. Zmasowane nocne działania Moskwy poderwały też polskie myśliwce. Alert RCB został wysłany do mieszkańców blisko 50 powiatów w Lubelskiem i Podkarpackiem.
6: Prawda Antyradia.
7: Wojnę gospodarczą wypowiada Iranowi Donald Trump. Prezydent USA wprost ogłosił, że rusza z najbardziej dotkliwą operacją gospodarczą, jaką kiedykolwiek przeprowadzono przeciwko jakiemukolwiek krajowi. Dodał, że każdy inny kraj, który pozwoli swoim instytucjom, przedsiębiorstwom czy lotniskom udzielać Teheranowi jakiejkolwiek pomocy, poniesie ogromne konsekwencje gospodarcze.
6: Prawda Antyradia.
7: Kradzież i sprzedaż zwłok, czyli historia jak z książki Kinga, rzeczywistością na Harvardzie. Uniwersytet zgodził się zapłacić ponad 50 milionów dolarów w ramach ugody z rodzinami osób, których ciała były sprzedawane na czarnym rynku. Trafiały na uczelnie w celach naukowych, ale z kostnicy znikały. Były już kierownik kostnicy, który pracował tam przez niemal 30 lat, spędzi 8 lat w więzieniu.
6: Prawda Antyradia.
7: Mały szpieg na nosie. Wchodzące na rynek inteligentne okulary mogą być zagrożeniem dla otoczenia, dla nas i dla naszych portfeli.
8: Inteligentne okulary mają wbudowane małe kamerki oraz mikrofony. Mogą nagrywać obraz i dźwięk i przesyłać je do sieci. Urząd Ochrony Danych Osobowych, Łukasz Kuligowski.
9: Zebrane dane mogą zostać przesłane do innych państw, na przykład do państw trzecich, które nie zapewniają takiego poziomu ochrony danych osobowych, jaki mamy w Unii Europejskiej. Poważne jest też ryzyko bezprawnej publikacji takich nagrań.
8: Osoby, które noszą takie inteligentne okulary, powinny je tak skonfigurować, by zwiększyć ochronę prywatności, ograniczyć ich uprawnienia i powiązania z innymi aplikacjami. Paulina Kozioł, Antyradio.
6: Prawda Antyradia.
7: Ponad 2000 osób mogą przebiec przez Tychy w pierwszy weekend września. Miasto zapowiada półmaraton. Małgorzata Wawak.
10: Start o godzinie 9 przy stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Edukacji. Zawodnicy będą mieli do pokonania 21 kilometrów. Trasa prowadzi przez miasto, między innymi przez Plac Baczyńskiego, okolice Jeziora Paprocańskiego i Park Miejski Solidarności.
7: A dla kierowców będą utrudnienia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Do 31 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Rzeszowie, 29 stopni w Katowicach i w Opolu, 27 we Wrocławiu, 25 w Warszawie i w

0: Poznaniu, 22 w Olsztynie, Trójmieście i w Szczecinie, a 21 w Koszalinie. Deszcz może dziś padać w całej Polsce, burze możliwe w centrum i na południu.
1: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
3: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
4: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 9 minut po godzinie 9. Tak. Jest to serial, który ma, no, jest wersja angielska, która dała podwaliny do tej wersji amerykańskiej ze Steve'em Carellem, coś wspaniałego. Jest wersja polska, która zbiera bardzo fajne recenzje. My zajmiemy się panem BJ Nowakiem, który grał Ryana przez 8 lat w tym serialu, a mowa oczywiście o The Office. No i wyobraźcie sobie, że pan BJ Nowak jest aktorem.
2: Nie da się ukryć.
1: Nie da się ukryć. I wyobraźcie sobie, że jego zdjęcie przez przypadek znalazło się na stronie z darmowymi materiałami sztokowymi.
2: Znaczy to jest wspaniałe, tak? Czyli to jest taka strona, gdzie możecie sobie wejść i zupełnie za darmo i bez konsekwencji pobrać zdjęcie.
1: Oznaczone są jako public domain. No i oznacza to, że każda firma na świecie mogła legalnie i całkowicie za darmo pobrać jego twarz i wykorzystać do celów komercyjnych. No i wyobraźcie sobie,
2: zrobili to.
1: Ponieważ producenci z całego świata szukali darmowych zdjęć przystojnego młodego mężczyzny, a BJ Nowak niewątpliwie takim jest, nieświadomie został twarzą dziesiątek losowych produktów globalnie. I uwaga!
2: Mnie się najbardziej podobają maszynki do golenia.
1: Maszynki do strzyżenia i golarki w Chinach.
2: Tak.
1: Farba do twarzy w Urugwaju. Perfumy i wody kolońskie w Szwecji. Plansze, płaszcze przeciwdeszczowe gdzieś w Europie. No i wyobraźcie sobie, że tutaj wydawać by się mogło, że zacznie się burza, że zacznie się wściekać, tupać nogą. A pan BJ, którego jestem fanem od dziś, wyobraźcie sobie, podszedł do sytuacji z ogromnym dystansem i humorem i publicznie napisał, że jest zbyt rozbawiony całą sytuacją, żeby cokolwiek z tym robić. Przez pewien czas sam wyszukiwał i wrzucał na swoje relacje zdjęcia produktów ze swoją twarzą, podpisując je ironicznie modeling. Pozdrawiamy Antyradio z panem BJ Nowakiem.
2: Genialne to jest.
1: Jest królem.
2: Jest ja muszę królem. Sprawdzić, jakie zdjęcia są moje w internecie, aby nikt nie wykorzystał.
1: Kurde, aż powinien reklamować Desperanos. Polecam. Desperanos. Linkin Park i nam 11 po 9.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Piraci z Karaibów.
2: Kocham,
1: wracają.
2: Uwielbiam. Tak, słuchajcie,
1: to bo, jest super.
2: No, tylko nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy, czyli nie podano oficjalnej daty premiery, ale ta szósta część pojawi się. Produkcja znajduje się w fazie wczesnych prac z scenariuszem i przygotowań, a wytwórnia podała do wiadomości publicznej, znaczy nie podała właśnie do wiadomości publicznej.
1: Ale są spekulacje.
2: Dnia ani roku, tak, ale są spekulacje. I słuchajcie, okazuje się, że główną rolę najprawdopodobniej zagra Margot Robbie.
1: Ale.
2: Co więcej,
1: ale.
2: Tak, w Piratach z Karaibów odsłona szósta pojawi się najprawdopodobniej Johnny Depp jako Jack Sparrow.
1: No i wyobraźcie sobie, to było w 2018 roku, gdzie ta jego żona Amber Heard oskarżyła go o przemoc domową. Oczywiście potem były zwroty akcji, powstały nawet o tym dokumenty, że to była dość no, naciągana historia.
2: Ja polecam w ogóle obejrzeć sobie ten dokument, bo jest dostępny na bardzo popularnej platformie.
1: I to Małgo mi mówi, że ona paskudna jest ta.
2: No, niestety tak mi się wydaje.
1: No i wyobraźcie sobie, że powiedział wtedy, że nawet za 300 baniek dolarów i milion alpak nie wróci na plan Piratów z Karaibów. No zobaczymy, jak to się potoczy, bo no kurczę, no nie wyobrażam sobie trochę piratów bez
2: Johnnego.
1: Udziału Johnnego.
2: Ja
1: no.
2: Też. Okazuje się, że rozmowy z nim trwają. Producent potwierdził, że twórcy rozmawiają z aktorem i pracują nad scenariuszem. Nie oznacza to jednak oficjalnego angażu, tak, bo on najprawdopodobniej miałby się pojawić w trochę mniejszej, wspierającej roli, no ale ma tam być, więc to jest, uważam, bardzo dobra informacja.
1: A ostatni Piraci to Zemsta Salazara z 2017 roku. Film wtedy zakończył dotychczasową historię, ale od tamtej pory Disney wielokrotnie próbował na różne sposoby kontynuować serię. Zobaczymy, jak to się potoczy. Piraci z Karaibów, przepraszam, to jedna z najbardziej dochodowych franczyz w historii kina.
2: No i genialny film w ogóle, umówmy się. Wszystkie części były świetne. Tak więc co? Czekamy.
1: Iron Maiden teraz.

0: my name is Tobias, and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy rocka w Ante Radio.
3: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Ante Radio. Najlepsze rock radio w Polsce. Nadjeżdża lokomotywa w Ante Radio. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Wiejskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian, co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3409.

0: teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.

0: Cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: 100-krotka.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs

0: ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Szpital do likwidacji upada przez długi rak na celowniku. Jest szczepionka, która daje nadzieję. W tej prawdzie też podziemna ryba odkryta dzięki TikTokowi.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. Była zapowiedź, jest i wniosek. Do sądu trafił wniosek o ogłoszenie upadłości miast, szpitala w Miastku. Placówka ma ponad 40 milionów złotych długu. Na pewno nie pomogły jej nieprawidłowości przy rozliczaniu pracy neurochirurgów i ponad 13 milionów złotych kary.
0: Prawda Antyradia.
1: Do przodu idą za to badania nad szczepionką na raka. Zastrzyk oparty na mRNA w połączeniu z konkretną immunoterapią spełnił kluczowe cele w badaniu obejmującym ponad 1000 pacjentów z czerniakiem. Nowotwór u nich został całkowicie usunięty chirurgicznie, a te kluczowe cele to wydłużenie czasu bez nawrotu i zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się nowotworu do odległych części ciała.
0: Prawda Antyradia.
1: A jakby tak odpocząć jesienią? Koniec wakacji już na horyzoncie, zaczynamy więc planować city breaki, często w kraju.
2: Liczba rezerwacji w miastach w porównaniu z zeszłym rokiem jest niższa o 6%, ale są miasta, którym urosło. W Łodzi wzrost jest dwukrotny, w Gdyni rezerwacji jest więcej o 80%. I coraz częściej nie chodzi o samo zwiedzanie. Travelist.pl, Eugeniusz Triasun.
3: Niemal co piąty respondent wskazuje wydarzenia kulturalne jako element wyjazdu do miasta, a mniej więcej co dziesiąty jako powód podróży podaje imprezę sportową.
2: Średnia cena noclegu wzrosła w ciągu roku o 8%. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Kolej do przodu. Najwięcej pasażerów w drugim kwartale tego roku jeździło po Mazowszu, 16% więcej niż przed rokiem. Urząd Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
4: Na drugim miejscu było województwo pomorskie, gdzie z usług kolei skorzystało ponad 22 miliony osób. Na trzecim miejscu znalazła się Wielkopolska, w której z kolei skorzystało niemal 11 milionów pasażerów.
1: Najmniej podróżnych było w Podlaskiem, nieco ponad 900 tysięcy.
0: Prawda Antyradia.
1: TikTok w służbie nauce, a jednak filmik na tej platformie doprowadził do odkrycia nowego gatunku podziemnej ryby w Indiach. Pismo Zookis opisuje ją jako coś bezbarwnego, przypominającego 4-centymetrową dżdżownicę. Żeby do niej dotrzeć, naukowcy przepompowali około 2000 litrów wody po tym, jak 2 lata temu zobaczyli film z dziwnym okazem wydostającym się ze studni. Od 21 do 31 stopni dziś na termometrach. Deszcz może padać w całej Polsce. Burze możliwe w Warszawie, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie czy w Rzeszowie. Wieczorem deszcze i burze możliwe na południu. Sam deszcz może padać na północy i wtedy będzie od 18 do 25 stopni.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: jazdy antyradia. Możesz jechać po kim chcesz.
1: Oj, tak, państwo jadą, jest tego sporo. Otwieram właśnie skrzynkę i ona właśnie, te listy wysypały mi się na podłogę.
2: Mam Angelę, mogę czytać?
1: Dawaj, Angelę.
2: Ja to się tylko spiłam z szefem, jest taki jeden temat, którego nie tykam, bo po prostu jest zbyt obszerny do ogarnięcia w pojedynkę. Gdy powiedziałam, że się tym nie zajmę, usłyszałam, to jest polecenie służbowe i nie ma dyskusji. Na co zgrabnie odpowiedziałam, w takim razie odmawiam wykonania, bo wykracza poza mój zakres obowiązków. Zgadnijcie, kto dzisiaj miał wizytę w kadrach i dostał nagane za niewywiązywanie się z obowiązków służbowych i punktu i wszystkie zadania zlecone przez przełożonego. Punkt tak komiczny, że można podciągnąć pod to wszystko i nic, ale za to pogoda dopisuje i jeszcze nie pada.
1: Proszę nas informować na bieżąco.
2: Na bieżąco, tak.
1: Będziemy relacjonować pani relację z szefem. My oczywiście kiwamy głową i klepiemy po plecach i jesteśmy z panią. Renata napisała, nie zamknęłam okna na noc i przez ten jeden mały uchyłek wleciała mi cała komarza rodzina.
2: Umarłabym.
1: Tak mnie pożarły, że przez północy urządzałam polowanie, ale musiałem je łapać, zanim zdążą zrobić ze ścian czerwone freski, bo większość była już po pobraniu krwi. Ja wam powiem, ja pamiętam dom mojej babci, w którym się wychowywałem, i tam na suficie
2: chmara komarów?
1: Była masa trupich komarów, bo babcia latała ze szczotką i je tam, wiesz, i
2: ale
1: po prostu ten sufit wygląda jak pobojowisko. Oczywiście babcia była przekochana, komary były trochę mniej kochane. No i takie komarowe wspomnienie w głowie mam.
2: Ale ja tutaj, Renata, naprawdę łączę się w bólu, bo też mam tak, że jak komar wleci do pomieszczenia, to on tylko mnie gryzie. Jestem jedyną osobą pogryzioną,
1: bo
2: to jest w ogóle niesamowite.
1: Taką komarzą słodką krew,
2: chyba tak? Chyba tak, dokładnie. I u mnie też trupy, komarze się zdarzają, ale ja mam tak, że muszę je od razu zebrać, bo nie dałabym rady żyć z nimi.
1: 18 minut do godziny 10.
2: Super, to była informacja, prawda? Z mojej strony.
1: Nie zapomnę jej nigdy.
2: Tak, ja właśnie też wypowiadając ją już zdawałam sobie sprawę z tego, jak jest durna.
1: Małgo, ile nas łączy, ty nawet nie masz pojęcia. Blondie, One Way or Another. Za chwilę dostaniecie informację, która z tych wstrząsających historii zostanie przez nas doceniona.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: A która to godzina?
2: A 12 minut do godziny 10 i myślę, że najwyższy czas zamknąć komputerek. Uwaga, pyk, zamknięty. Spakować się i wyjść, żeby jutro świeżym być o godzinie 7, Małgorzato.
1: Dokładnie tak zrobimy. A czy ty wiesz, że jutro po programie ja zaczynam urlop? Będę cię teraz denerwować bardzo, bo ty zaczynasz urlop trochę później niż ja, ale już możemy to słowo wymawiać przez duże U. Zobacz, pojadę na urlop, będzie pogoda.
2: Ja jestem jak Jose Mourinho. Urlop nie szanuję. Dobra, słuchajcie.
1: Dobra, jutro cię będę denerwować.
2: Laureat dostał już maila. Laureat Maruda dostał maila i dostanie od nas zestaw antyradiowych gadżetów. Bon Jovi, Bad Medicine, a propos weekendu.
1: Tak.
2: Zbliża się wielkimi krokami. Trzymajcie się, pa.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert.

0: Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Uczymy się na błędach. Kierwiński o nocnych SMS-ach RCB. Wyrywał się do krytykowania, sam wpadł tenisista z niedozwoloną substancją. W tej prawdzie też mikroprzedsiębiorca sam sobie sterem, okrętem i żeglarzem.
0: Prawda Antyradia.
1: Dochodzi 10. Grzegorz Kornacki. Modyfikujemy procedury, wyciągamy wnioski. Tak, szef MSWiA mówi o nocnych SMS-ach do mieszkańców blisko 50 powiatów wschodniej Polski. Alert RCB krzyczał: uwaga, uwaga, uwaga. Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. Potem został odwołany. Marcin Kierwiński chce, żeby do końca roku każdy mógł pobrać aplikację, która będzie mówić o zagrożeniu.
0: Prawda Antyradia.
1: Ćwierćfinał przed Igą Świątek. Polka awansowała w turnieju WTA 1000 w Cincinnati po wygranej 6-3, 6-3 z francuską Diane Perry.
0: Prawda Antyradia.
1: Zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy. Tak właśnie skończył Nick Kyrgios. To ten australijski tenisista, który 2 lata temu grzmiał po zawieszeniu Igi Świątek. U Polki wykryto wtedy śladowe ilości niedozwolonej substancji z zanieczyszczonego leku bez recepty. Zostało to uznane za niezawinione działania. Kyrgios stwierdził wtedy, że teraz to każdy może tłumaczyć, że nie wiedział, co przyjmuje.
0: Prawda Antyradia.
1: Światło w wersji smart w drodze do Warszawy. Drogowcy podpisali umowę.
2: Na latarniach zostaną zainstalowane sterowniki. Dzięki nim można będzie włączać latarnię wtedy, gdy będzie to potrzebne. Będzie też można sterować natężeniem oświetlenia, a nawet barwą światła. Ale latarnie nie będą służyć tylko do świecenia. ZDM Jakub Dybalski.
3: Latarnie mają dodatkowe gniazda, do których można podłączyć na przykład czujniki jakości powietrza, stacje pogodowe, czy na przykład urządzenia mierzące natężenie ruchu na ulicach. Rozważamy również wykorzystanie latarni jako punktów ładowania urządzeń elektrycznych.
2: Budowa tego systemu potrwa około 2 lat. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Sam sobie szefem, księgowym i prawnikiem. Prawie wszyscy mikroprzedsiębiorcy widzą plusy bycia na swoim. Nie lubią natomiast wysokich podatków i składek, a także zmieniających się ciągle przepisów.
4: Dla 42% badanych niejasne i często zmieniające się przepisy są jednym z czynników utrudniających prowadzenie firmy w Polsce. Dla co czwartego badanego konieczność posiadania kompetencji z wielu dziedzin, w tym ze znajomości przepisów, to także utrudnienia w budowaniu biznesu.
1: Mówił Adam Łącki z Krajowego Rejestru Długów. Jest 10:02. Burze mogą dziś pojawiać się w południowej i centralnej Polsce. Deszcze w całym kraju i będzie przy tym od 21 do 31 stopni. Nocą deszczowo ma być w Trójmieście, Łodzi, Katowicach, Krakowie czy w Rzeszowie. I wtedy na termometrach spodziewamy się od 12 maksymalnie do 18 stopni.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Creedence Clearwater Revival, Proud Mary z 1969 roku. Ale rok później Tina Turner z Ike'em zrobili swoją wersję i według mnie była lepsza.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Dzień dobry, Paweł Chowaniec. Skłaniam się, no ładne te historie o komarach, komarzycach Małgo i Piotra. Ja też lubię jak tak w nocy, jak tak słychać, tak gdzieś w oddali, tak i ten dźwięk narasta. Ja zawsze mówię, no chodź do mnie. Miejmy to za sobą. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Nut. Pan Wojciech podrzuca informację. Dzień wyznawania miłości. A propos daty, 20 sierpnia w 1965 roku grupa The Rolling Stones wydała singiel Satisfaction. Ale też urodzinowe, piękne daty. W 1948 roku urodził się Robert Plant, brytyjski wokalista, autor tekstów, członek zespołu Led Zeppelin. Dzisiaj będą rady, jak wrócić do powakacyjnych rzeczywistości. No, w końcu zaczynamy, można zaczynać lądowanie. Ja wiem, czwartek 20 sierpnia, jeszcze sporo wakacji przed nami, jeszcze w zielone gramy, ale już mimozy widać. Ruszymy też kamperami i skandalami. Chowany, zapraszam do 13. Letni Ostry Dyżur.
1: Letni Ostry Dyżur w Antyradiu.
0: A muzycznie, proszę bardzo, Foo Fighters, My Hero. Mówiłem o Stonesach? No to będą Stonesi. Spokojniutko i mocne uderzenie. Niech to pior strzeli, też będzie. 10 po 10, no to gramy.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: No, skandalik mamy. Rosnąca liczba kamperów parkujących na osiedlowych parkingach w Mikołajkach stała się poważnym problemem dla lokalnych mieszkańców. Burmistrz Piotr Jakubowski przyznaje, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Turyści nocują pod blokami, zajmują miejsca przy przedszkolach, korzystają z infrastruktury nieprzeznaczonej do ich obsługi, donosi Wirtualna Polska. Turyści przyjeżdżający kamperami na przykład korzystają z zaplecza sanitarnego Miejskiego Domu Kultury. Rano, zaraz po jego otwarciu, pojawiają się osoby chcące skorzystać z toalet i umyć się w Miejskim Domu Kultury. Innym zgłaszanym zjawiskiem jest pobieranie wody z publicznych ujęć, w tym z tych zlokalizowanych na cmentarzach. I to jest myśl, pomyślałem, to jest myśl. Zdrowa woda życia doda.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
2: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo z Media Expert taniej masz.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: na Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradio.

zmęczonych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku.

0: Lenny Kravitz again.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: No i znów niektórzy wrócą w poniedziałek. Ci, którzy są na wywczasie, no to tych gorąco pozdrawiam, bo niektórzy zwarci i gotowi. A propos wczasów, a propos powakacyjnych czasów, mam taki instruktaż. No, to są fachowcy od ratunku powakacyjnego i oni twierdzą, że mam taką radę, znaczy znalazłem, że należy położyć się wcześniej, a w pierwszy dzień pracy pójść wcześniej, no tak godzinkę na przykład, a przez to nawał pracy po powrocie nie wyda się aż tak ogromny, ale może być tak, że myśl anty, no a w myśl zasady anty, tak na ostatnią chwilkę, tak jeszcze nie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Hold the line. To. Robert napisał. Najlepszy sposób na radosny powrót do pracy po urlopie to mieć pracę, którą lubisz. Najgorsze, co może człowiek mieć, to pracę za karę. Teraz jestem szefem, sam sobie od lat i po urlopie jedziesz na pełnym gazie i nie marudzisz, bo trzeba wakacje odpracować. Prawda? O to. Prawda u nas za 7 minut. O 11 w Antyradio.
1: Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zapraszam.

0: Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł.

0: bezprzewodowe Asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspert.

0: reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: YouTuber znany pod pseudonimem Stu z zarzutami więcej droższych mieszkań w ofercie deweloperów. Sosnowiec inwestuje w rów taki spory, 4-kilometrowy.
0: Prawda Antyradia.
2: Magdalena Mleczko, jest punktualnie 11.
1: Zapraszam. Pedofilia i rozpijanie nieletnich, za to zarzuty usłyszał YouTuber znany pod pseudonimem Stu. Kilka lat temu był niezwykle popularny w sieci. Prokuratura zebrała potężny i mocny materiał dowodowy w tej sprawie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
3: Zgodnie z przepisami dotyczącymi kary łącznej, nawet 15 lat pozbawienia wolności może być orzeczone.
1: Wszystko zaczęło się niemal 3 lata temu, gdy w sieci wybuchła Pandora Gate. Stu zniknął wtedy z Polski i odnalazł się w Wielkiej Brytanii. Tydzień temu odstawiono go samolotem do Warszawy.
0: Prawda Antyradia.
1: W ciągu roku w miastach przybyło droższych mieszkań, które kosztują ponad 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Tak wynika z danych portalu rynekpierwotny.pl. W Warszawie ich oferta zwiększyła się o 42%, w Trójmieście również o 42%, we Wrocławiu aż o 142%, w Poznaniu o 100%, jednocześnie ubyło tańszych lokali.
0: Prawda Antyradia.
1: Sosnowiec zmodernizuje swój rów. Zostanie wykonane odświeżenie i udrożnienie rowu mortimerowskiego. Dzięki temu zmniejszy się zagrożenie powodziowe. Urząd Rafał Łysy.
4: Zdarzało się tak, że śledząc prognozy pogody, mając wiedzę na temat zbliżających się nawalnych opadów, już nasze służby, czyli Miejski Zakład Usług Komunalnych, pakował worki i jechał całą ekipą w te miejsca, gdzie najczęściej ta woda wylewała. Niestety, nie zawsze byli na czas. Czasem już ta woda tak intensywnie i szybko napłynęła, że część posesji była zalana. To stres dla wszystkich, to są koszty.
1: Modernizacja powinna zakończyć się jesienią przyszłego roku. Sosnowiecki rów ma około 4 km, przebiega przez dzielnicę Zagórze, Porąbka, Kazimierz i uchodzi do rzeki Bobrek.
0: Prawda Antyradia.
1: A propos pogody, końcówka wakacji pod znakiem takiej w kratkę. Po kilkudniowym ochłodzeniu do Polski dociera właśnie wyższa temperatura, mówi synoptyk i MGW Przemysław Makarewicz.
5: Wraz ze wzrostem tej temperatury potencjał na te burze, które miejscami mogą być gwałtowne, znów połączone z ulewnymi opadami, z bardzo silnymi porywami wiatru, lokalnie gradem.
1: Ochłodzi się najpewniej już na weekend. 2 minuty po godzinie 11 na zegarach. To była Prawda Antyradia.
6: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki, zapraszam. Soen wracają do Polski. Znamy rozpiskę godzinową nadchodzącej serii koncertów. Otwarcie drzwi o 18.30, Only Suns godzinę później, Soen o 20.40. Koncerty będą jutro w gdańskim Drizzly Grizzly, w sobotę w poznańskim Szumie, w niedzielę w lubelskim Zgrzycie i we wtorek w Rude Boy w Bielsku Białej. Trzęsienie ziemi w Westeros. Współtwórca serialu Ród Smoka odchodzi i nie będzie pracował z marką po 4. sezonie hitowej produkcji. Nie zamierza angażować się w kolejne spin-offy Gry o Tron. Jak stwierdził Ryan Condal, powiedziałem już wszystko, co miałem do powiedzenia o smokach, Targaryenach i tronach. 4. i ostatni sezon Rodu Smoka ma trafić na ekrany w 2028 roku. MTV odcina się od rocka. Stacja z muzyką w nazwie ogłosiła nominację do Video Music Awards. Kategorii rock brak została ogólnie

0: pojęta alternatywa, w której 21 Pilots mieszają się z Fredem Durstem i z Olivią Rodrigo.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
2: A skąd ten uśmiech na twojej twarzy, mój drogi?
3: A tak, Rodrigo. Jak tam burze idą?
2: Ale wiesz, idą burze, ale patrząc na prognozę pogody dla nas, dla Polski, no to też się można cieszyć. No, do 31 stopni gdzieś na termometrach w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Rzeszowie, 29 stopni w Katowicach i Opolu, a najchłodniej sprawdziłeś?
4: W Koszalinie, 21.
3: O, to dobre to.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl.
5: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Czas hasu, Minosowska.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Napisała, że w tym roku celebruje 30-letnią podróż pod szyldem Nosowska Solo. Obchodów i pompy nie będzie. Będzie płyta zupełnie nowa, dla mnie szczególna. Dziękuję nią za sztamę, jaką mamy wy. I ja kłaniam się najniżej i zapraszam do wysłuchania tych singli. Czekamy na dzieło. Chowany, witam ponownie. No, trochę uśmiechnąłem się pod nosem, bo Grzesiek Kornacki w pełnej kulturze mówił, że MTV bez rocka odcina się od rocka. Nominacje bez właśnie rocka, tak naprawdę. No i co? I damy sobie radę, bo rok wiecznie żywy. Wiadomo, jak się zagra, to iż krew szybciej płynie w żyłach i tętnicach. Tak jest właśnie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: No i tak sobie można zapętlić i niech sobie gra gitara, a co?
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Eric Clapton, Cocaine. No przecież ten utwór pojawił się pod koniec kwietnia w Krakowie na koncercie i to pewno był historyczny koncert, z pewnością, bo powiedzmy sobie szczerze, takich okazji posłuchania mistrza no nie będzie chyba zbyt wiele. Teraz w roku znalazłem podsumowanie, które mi się spodobało a propos tego koncertu. Koncert w Krakowie nie był pokazem młodzieńczej energii, był czymś bardziej wymagającym, świadectwem, spotkaniem z muzykiem, który nie musi już niczego udowadniać, a który wciąż potrafi zaczarować. Och, to był piękny rok. Jeszcze jest 2026, ale bo w myślach i ślicznie, metalicznie mi się teraz zrobiło i o Gansach też pomyślałem. To może Gansi też się pojawią, ale jeszcze nie teraz.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hi, this is Brian from AC/DC.
3: Hey, you guys, it's Beth Hart.
4: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: Promocja Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy ekskluzji w tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: Marian, A gdzie mogę kupić?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Dance Macabre Ghost. No, to może być taki taniec po powrocie, bo dzisiaj radzę, no, takim pasem transmisyjnym jestem, bo są mądrzejsi oczywiście ode mnie, a propos fachowcy, którzy zajmują się tym ratunkiem powakacyjnym, i oni twierdzą, że na pierwszy dzień po powrocie z urlopu proszę nie planować masy spotkań, nie ustalać terminów, deadline'ów, bo mogą one przytłaczać i sprawić, że zrobisz sobie zaległości w zwykłych obowiązkach. Ten pierwszy dzień powinien być wolny od spotkań, terminów, taki na luzie. I tego właśnie sobie życzmy.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: No, na pełnej petardzie. 250 km na godzinę na centralnej magistrali kolejowej. Ziuch, ruszymy. O tym Magda Mleczko opowie dokładnie za 7 minut o 12. Wtedy prawda w Antyradio.
1: This is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV EuraGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV EuraGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradium.

0: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Bytomski Szpital gorączkowo szuka lekarzy. 250 km na godzinę na centralnej magistrali kolejowej. Pendolino już po testach. Trzęsienie ziemi o świecie. Świecie Gry o Tron.
1: Prawda. Antyradia.
3: Magdalena Myczko, jest punktualnie 12.
2: Zapraszam. Kolejny szpital mierzy się z poważnym problemem kadrowym. W szpitalu specjalistycznym numer 1 w Bytomiu z powodu braku lekarzy zawieszono do końca sierpnia działalność oddziału chorób wewnętrznych. I tu zaskoczenie, nie chodzi o kasę, mówi rzecznik placówki Aleksandra Giczewska.
4: Przyczyną obecnej sytuacji nie są zatem zaległości w wypłacie wynagrodzeń, lecz ograniczona dostępność personelu lekarskiego na rynku pracy. Szpital na bieżąco reguluje wynagrodzenia wynikające zarówno z umów o pracę, jak i umów kontraktowych.
2: Szpital gorączkowo poszukuje nowych specjalistów i publikuje kolejne oferty pracy. Sytuację pogarsza jednak sezon urlopowy.
1: Prawda Antyradia.
2: Z medycznych kręgów płyną też takie informacje, że lekarze wystawiają coraz więcej zwolnień w związku z urazami, zatruciami i zaburzeniami psychicznymi. Jak podaje ZUS, od stycznia do czerwca lekarze wystawili 14 milionów 100 tysięcy zwolnień. To o niecałe 3% mniej niż rok wcześniej. Średnia długość L4 to 10 dni.
1: Prawda Antyradia.
2: Udało się. Po instalacji nowych systemów sterowania i łączności pociągi pojadą centralną magistralą kolejową. 250 km na godzinę odbyły się już jazdy testowe Pendolino. PLK Hubert Wojciechowski.
5: Dla podróżnych oznacza to, że podróż z Warszawy do Krakowa lub Katowic może skrócić się nawet o 25 minut. Pociągi z rozkładową prędkością 250 pojadą już w przyszłym roku.
2: Teraz czas przejazdu Pendolino z Warszawy do Krakowa to 2 godziny 45 minut. Z Warszawy do Katowic 2,5 godziny.
1: Prawda Antyradia.
2: Trzęsienie ziemi. W świecie Gry o Tron współtwórca serialu Ród Smoka odchodzi i nie będzie już pracował po czwartym sezonie hitowej produkcji. Nie zamierza angażować się w kolejne spin-offy Gry o Tron. Jak stwierdził Ryan Condal, powiedziałem już wszystko, co miałem do powiedzenia. Czwarty sezon Rodu Smoka ma trafić na ekrany w 2028 roku. 2 minuty po godzinie 12 na zegarach Antyradia. To była Prawda Antyradia. Co w pogodzie? O tym już za moment.
6: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: O, właśnie, nawodnienie organizmu to coś, co bardzo nam się przyda, bo dociera do Polski znacznie wyższa temperatura.
3: No to nawodnicie, bo burze idą.
2: No, burze też.
3: W południowej, centralnej Polsce, deszcze w całym kraju, alerty teraz dostałem, pik, pik.
2: Ale przy tym będzie bardzo ciepło, od 21 do 31 nawet stopni, moi drodzy.
6: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Dead Poets Society, Cold, jedna z nowości antyradia. 12 po 12.
1: Letni ostry dyżur w antyradiu.
0: Chowany, witam ponownie. Ja mówiłem tutaj a propos, no takim byłem pasem transmisyjnym, mówiłem jak to fachowcy radzą, jak powrócić z urlopu, powrócić z wakacji, że w tym pierwszym dniu tak na połowę, delikatnie, na spokoju, kawka, może gdzieś tam coś, a tutaj Chris, praktyk, od razu do ziemi i bardzo dobrze napisał tak. Wraca operator, no proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Wraca operator koparki z urlopu. Panie kierowniku, dzisiaj będę kopał tak na pół gwizdka. A i proszę odwołać połowę spotkań z kierowcami. Wywrotek w punkt.
1: Letni ostry dyżur w antyradiu.
0: Ukłony dla królowej. Will rock you. Iron Maiden również nam się pojawi. A, i gra też się pojawi.

waving your banner all over the place.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: O właśnie, niech tak będzie. A propos pracy, wyobraźni. Karolina napisała: normalny tydzień pracy wygląda mniej więcej tak. W poniedziałek odpoczywamy po weekendzie, we wtorek przygotowujemy się do pracy, w środę pracujemy, w czwartek odpoczywamy po pracy, a w piątek przygotowujemy się do weekendu. Jak nie kochać takiej pracy? Racja. A w czasie wolnym może tak zagrać w coś? Jest propozycja nie do odrzucenia. O tym za chwilę.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Lim-

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 złotych. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest

0: Lidl, to się opłaca. Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Depeche Mode.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na

0: się dzwonią, summer long. Ale fajna letnia, wakacyjna rzecz. No to co, jedziemy?
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Bo my rozkręcamy rokową domówkę z Antyradiem. Proszę opisać swój pomysł na najlepszą domówkę i wygrać do 1000 zł na organizację właśnie tej domówki oraz grę muzyczną Hitster Rock. Proszę się bawić przy rokowych hitach. Szczegóły na antyradio.pl. Radio konkursy, najlepsza rokowa domówka z Antyradiem. Zerkajcie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Za chwilę ruszy lokomotywa. Na tym Konrad Czuwa już jest. Kings of Leon, Sex on Fire.
1: A, wiesz co, lampka się nie pali. Ja jestem, wiesz, jak byk. Jak widzę czerwone, to ruszam do boju. A nie widziałem, to nie ruszyłem.
2: Prawda za chwilę, prawda.
1: Tak.
3: Hi, this is Jack White.
4: Hello, this is Martin Muffley.
5: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje półk salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: Tysięcy ton żelbetonu w kilka sekund zamieniło się w gruz. W Jastrzębiu-Zdroju na Śląsku wysadzono wieżę szybową po byłej kopalni Jasmos. Wokół wieży wykopano specjalne wały zabezpieczające, mówi kierownik robót Krzysztof Dymek.
1: Upadek takiej masy powoduje jakiś tam ruch, wstrząs sejsmiczny. Upadek, zgodnie z wyliczeniami, strefa przebiegu fali szkodliwa zamykała się w 62 metrach.
0: Wieża miała 73 metry wysokości, maszyna wyciągowa znajdowała się prawie 60 metrów nad ziemią.
2: Prawda antyradia.
0: Złamania i pęknięcia kości, skręcenia i zwichnięcia stawów to najczęstsze urazy wśród dzieci. Z danych Link 4 wynika, że to 80% zdarzeń, ale są też takie bardziej nietypowe. Agata Ambrozia-Grogulska.
3: Jeden z takich przypadków dotyczył dwóch chłopców, którzy postanowili nagrać telefonem swoją grę w piłkę. W pewnym momencie piłka uderzyła w telefon trzymany przez jednego z nich. Urządzenie odbiło się i wybiło dziecku 3 przednie zęby.
0: Do 1/3 dziecięcych wypadków dochodzi w szkołach.
2: Prawda antyradia.
0: Dożynki, takie w wersji jak dawniej, będą w Skansenie w Chorzowie. Będzie tradycyjny korowód, opowieści o zbożach, chlebie i ziołach. Skansen, Wiktoria Gajos.
4: Polecamy uczestnikom wydarzenia, aby zajrzeli do naszej chałupy zielarki, aby tam mogli spróbować ziołowych naparów. O godzinie 12 rozpoczną się też takie dość wyjątkowe i zawsze szeroko oblegane warsztaty tworzenia wisiorów z suszonymi kwiatami. Przez cały czas trwania tego wydarzenia dostępne będą warsztaty stworzenia naturalnych kadzideł ziołowych.
0: Te tradycyjne dożynki w chorzowskim Skansenie w tę niedzielę. A to była prawda antyradia. 14:02.
2: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
5: Na fryzury trzeba uważać dzisiaj.
0: I nie parkować pod drzewami, tak radzimy Państwu razem z Konradem właśnie, bo dziś może wiać, czyli wiatr, że to będzie układał nam włosy na
5: głowie. No ja mam inną fryzurę niż wyszedłem dzisiaj, wiesz, ale moja jest nie do okiełznania.
0: Ta informacja dobrze, nie dotyczy tych, którzy włosów nie mają po prostu, moi drodzy.
5: No, tak.
0: Nocą ma być deszczowo, nie tylko burzowo, ale też deszczowo.
2: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue. Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: No, głos jak dzwon. Brian May, Daniel Pemberton i The Darkness. Nowy numer na antenie Antyradia. Utwór pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu He-Man, Masters of the Universe, który opowiada o dalszych losach He-Mana. Chyba nawet widziałem ten trailer jakiś czas temu. Ponoć już można zobaczyć w sieci. Nie wiem, jakoś zupełnie inaczej to wygląda w dzisiejszych czasach. To ledwo film wszedł do kin i już jest na platformach streamingowych. No takie czasy. Kiedyś to były czasy, teraz to już nie ma czasów. Teraz będzie niemniej epicko, bo to już Ozzy Osbourne przed nami na antenie Antyradia. A ja się nazywam Konrad Czubaj i zapraszam na kolejną godzinę Lokomotywy.

0: Taka ciekawa nazwa dla grupy, Blind Melon, ślepy melon. Można założyć duet z głuchym bakłażanem. Dobrze, 24 minuty po godzinie 14, proszę Państwa, jest zabawa w Antyradiu. Znaczy, w Antyradiu to zawsze jest zabawa, ale zabawa, w której można coś wygrać. Konkret, najlepsza rockowa domówka, tak nazywa się ta zabawa. Można wygrać grę muzyczną Hitster Rock, to jest taki quiz muzyczny, a do tego jeszcze do 1000 zł na zorganizowanie epickiej imprezy u siebie w domu. Żeby to zrobić, trzeba opisać swój pomysł na najlepszą domówkę i zrobić to na stronie antyradio.pl, zakładka radio, później się tam zjeżdża na dół konkursy. No i działacie. Przypomnę, do wygrania gra Hitster Rock i do 1000 zł dofinansowania na domówkę, proszę Państwa.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shuler from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski, Figurski and Kędzierski w Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
1: Piotrusz, powiedz I love you.
2: I love you.
1: I know.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
3: Reklama. Mega.
4: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
0: Rokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Słucham Antyradia, teraz będzie historyjka. 25 lat temu byłem na koncercie Stinga na Warszawskiej Gwardii i pewien muzyk grał przed nim gościnnie. Gdy wyszedł na scenę, jedna z uczestniczek zapytała drugą, usłyszałem to, a kto to jest? Tą osobą był Robert Plant, który obchodzi dzisiaj 78. urodziny. Wszystkiego naj.

0: Lex Charlatan. Brzmi jak nazwa jakiejś konkretnej kapeli death metalowej, ale to nazwa ustawy, której prezydent mówi nie. Więcej o tym usłyszycie w wiadomościach. Wprawdzie Antyradia oczywiście za 6,5 minuty, dokładnie o godzinie 15. No i będzie prognoza pogody, a i pełna kultura też. Trzeba się trochę ukulturalnić.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
8: Pora na wakacje?
7: Pora na hybrydę z rabatem.
9: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl.

0: Dentystyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Prezydent zdecydował w sprawie Lex Szarlatan. Kierowcy w Łodzi muszą się przygotować na 2 lata utrudnień. W tej prawdzie także będzie o inteligentnych okularach.
2: Prawda Antyradia.
4: Minęła 15. Magdalena Mleczko.
3: Zapraszam. Karol Nawrocki mówi nie, tak zwanej ustawie Lex Szarlatan. Wprowadzić miała zakaz stosowania praktyk pseudomedycznych. Ustawa zostanie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, tłumaczy rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
5: Bo do jednego worka wrzucono zarówno oszustów, jak i tysiące legalnie, uczciwie działających w Polsce przedsiębiorców.

0: Wieczorem w przyszłości pojadą pociągi kolei dużych prędkości kursujące z Warszawy przez Nowe Lotnisko i Łódź w kierunku Poznania czy Wrocławia.
1: Prawda Antyradia.
0: A w domach najchętniej remontujemy kuchnie i łazienki. Tak wynika z badania nieruchomości online.pl. W ciągu ostatniego roku na remont zdecydowało się 28% Polaków i robimy to etapami.
1: Prawda Antyradia.
0: I jeszcze inteligencja, czy już szpiegostwo? Prawie 70% badanych uważa, że inteligentne okulary, takie z kamerą i mikrofonami, są zagrożeniem dla prywatności. Urząd Ochrony Danych Osobowych, Łukasz Kuligowski.
2: Jednym z głównych takich ryzyk, które wiąże się ze stosowaniem inteligentnych okularów, jest nagrywanie bez wiedzy i zgody osób znajdujących się w pobliżu. Ponadto takie stałe rejestrowanie otoczenia może wywoływać u niektórych osób poczucie ciągłej kontroli i braku swobody.
0: Inteligentne okulary łączą się także z siecią i mogą rozpowszechniać dane czy wizerunek nieświadomych osób, a to już jest narażanie się na kary. A to była Prawda Antyradia.
3: Pełna Kultura, Grzegorz Kornacki, zapraszam. Po wielkim powrocie nadzieja na podbicie kin. Oasis zapowiadają film dokumentalny o pojednaniu i zeszłorocznej trasie koncertowej. Don't Look Back in Anger trafi na ekrany kin 9 września. Produkcja będzie pokazywana, jak Nolan przykazał, w IMAX-ach, ale też na zwykłym dużym ekranie. Premiera pewnie podsyci plotki o przyszłorocznym powrocie Gallagherów do koncertowania. A skoro o powrotach mowa, Fontaines D.C. opublikowali właśnie nowy singiel Marianne. To jest zapowiedź całej płyty. Piąty album grupy Dopamine Chamber ukaże się 16 października. Co więcej, wkrótce, według plotek nawet jeszcze w tym roku, będzie towarzyszyła tej płycie seria koncertów w Wielkiej Brytanii. Daty mamy poznać niedługo. Nie żyje Frank Beard, perkusista ZZ Top. Współtwórca Gimme All Your Lovin' zmarł na swoim ranchu w Richmond w Teksasie. Miał 77 lat. Zespół gra dalej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Tak straszysz z tymi burzami i co?
0: No skąd wiesz, co jak to powiedzieć?
5: No ja wiem, czytam ci w myślach. Mam inteligentne okulary.
0: No tak, idą do nas burze, moi drodzy. Takie nawet zgrady mogą być, ale tych kulek nie zbieramy do drinków. Raczej przed nimi uciekamy i samochody chowamy, bo może źle się to skończyć. I co? Jutro sam deszcz może padać w nocy. Od 18 do 25 ma być to ciepło.
5: Ciepło, bardzo.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Lokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Oczywiście 13 minut po godzinie 15. Konrad Czubaj. Dzień dobry na stanowisku. I informuję, że Kraków zabiera się za budowę metra. Trwają na razie ekspertyzy i planowanie. Natomiast dzisiaj premier powiedział, że Kraków otrzyma środki na budowę metra. Program dofinansowania finansowania zakłada inwestycje rzędu 10 miliardów euro. Rząd znajdzie pieniądze na sfinansowanie budowy metra w Krakowie. No dobrze, to będzie niezła zabawa na przykład z wymyślaniem nazw, no, a to jest zawsze super sprawa, nazw stacji oczywiście. No i cóż, a my lecimy dalej, no nie metrem, ale na powierzchni, proszę Państwa, lokomotywą Antyradia, dumnie, dziarsko i wesoło, bo to Pixies, a za chwilę będzie Rockaway Beach od The Ramones.

0: Pan Chris jest kąśliwy i odnosi się do metra w Krakowie. Metro w Krakowie powinno mieć 14 stacji. Stacja pierwsza obietnica, stacja 14 złożenie obietnicy do grobu. Nie, no panie Chrisie, ja wymyśliłem sobie kilka nazw. Skarbiec Smoka Wawelskiego, no to byłaby super stacja. Krypta Jagiellonów. Piwnica pod Baranami, no oczywiście, no bo to pod ziemią, hello. I co jeszcze? Bracka Przecieka. Jeśli państwo macie jakieś pomysły na nazwę stacji metra w Krakowie, to proszę napisać konrad@antyradio.pl.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
8: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
9: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Lokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj. Hey!

Utwór nauczyciela nad mało pojętnym uczniem. Poddaje się. I Surrender, Rainbow na antenie Antyradia. A pan Grzegorz napisał w sprawie propozycji nazw stacji metra w Krakowie. Hejnałowa, choć trochę strach, bo niektórzy mogą to potraktować jako wyzwanie. Laboratorium Twardowskiego i Smocza Jama, bo kojarzą się z podziemiami. Stacja Zygmunta, gdzie dzwonki byłyby dwa razy głośniejsze. Tyle wymyśliłem na szybko przy talerzu pomidorowej, napisał pan Grzegorz. No, pytanie, czy z ryżem, czy z kluskami.

proszę Państwa, to jest chyba cisza przed burzą, bo dzisiaj Magda w prognozie zapowiadała, że ma zagrzmieć. A to była lokomotywa Antyradia, Konrad Czuba i piękne dzięki. Za chwilę para z głośników.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
8: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Euro na wszystko cię stać.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Prezes przemówił. Już wiadomo, co dalej z PiS-em. 4 osoby poszkodowane, 2 w szpitalu po pożarze Akademika w Łodzi. Startuje rajd Polski. Wieczorem potężne utrudnienia w Katowicach.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. 30 osób wyrzucił z PiS-u Jarosław Kaczyński. Prezes partii ogłosił właśnie decyzję, która dotyczy Mateusza Morawieckiego i kolegów. Choć, jak mówi, oni doskonale wiedzieli, na co się piszą, decydując się na udział w stowarzyszeniu i nie podpisując lojalki. Czyli rozłam staje się faktem.
1: Prawda Antyradia.
2: Pożar Akademika w Łodzi. Ogień pojawił się rano na osiedlu studenckim Lumumbowo. Gdy strażacy dotarli na miejsce, budynek był silnie zadymiony. 4 osoby zostały poszkodowane, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
3: Przed przybyciem strażaków ewakuowało się około 50 osób. 2 osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Łącznie na terenie akcji i pomocy medycznej udzielono 4 osobom. 2 osoby zostały hospitalizowane.
2: Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.
1: Prawda Antyradia.
2: Dostawy wody przemysłowej wznowione do 65 firm. Były wstrzymane od środy w Stalowej Woli na Podkarpaciu, bo poziom rzeki San spadł do poziomu tzw. przepływu nienaruszalnego. Sytuacja się poprawiła, bo poziom wody wzrósł o

0: Polski i rajd okręgowy. Natomiast mamy ponad 20 samochodów Rally 2, czyli takich najnowocześniejszych, najszybszych, najmocniejszych. Mamy czołówkę obecną Mistrzostw Europy.
1: Ceremonia startu zaplanowana jest na 17.30 na Dworcowej w Katowicach. Będą utrudnienia. Deszczowo na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, z czasem zrobi się burzowo. We wschodniej połowie kraju raczej słonecznie, na termometrach około 17-18 stopni. Temperatura może jeszcze wzrosnąć do 26. Jutro na zachodzie do 20, we wschodniej Polsce bliżej 30 stopni. Burze od Wrocławia po Rzeszów, wzdłuż wschodniej granicy i na Pomorzu.
2: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Panie Jagger, ja to bym pana dzisiaj tak przytuliła. Mr. Charm od The Rolling Stones.
2: Jaki panie dla ciebie?
1: Ach, to jest mój ziomek, ja już zapomniałam. Mik. Oczywiście, że tak.
2: Mikuś. Sandra Hajduk-Popińska.
1: Ślinka mi cieknie, ja wiem, jak mówię o Jaggerze. I Tomek Ambroży-Obertyn, czyli para z głośników, są z wami, witają się w to czwartkowe popołudnie. Burzowo, gorące i cieszmy się, że jeszcze lato trwa.
2: I będzie trwać, oczywiście z parą z głośników, zawsze po wsze czasy. Dzisiaj do godziny 20. Między innymi pojawi się kalambur dźwiękowy, tym razem dużo prostszy, bo no, pierwszy raz w historii wczoraj absolutnie nikt nie wygrał stosunkowo udanego pożycia, więc przechodzi na dzisiaj podwójne.
1: No, o, proszę bardzo. Będzie też o różnych obliczach miłosierdzia.
2: Powiemy o tym, co łączy literaturę z muszlą klozetową i to nie w ten sposób, jaki myślicie, zdecydowanie bardziej prustowsko-gombrowiczowski.
1: No i pozastanawiamy się też, dlaczego rok przestał już być godzien nagród, ponieważ MTV postanowiło w tym roku nie przyznać statuetki w kategorii najlepszy rok na VMAsach.
2: Skandal. Tak. No to oczywiście się nad tym pochylimy, jak to się mówi, prawda? Wszystko to do godziny 20
1: i
2: o wiele więcej.
1: Wychylimy porządny kielich dobrego, soczystego rock'n'rollowego soku od ZZ Top.
2: No to zdrówko, jedziemy.

0: życiu trzeba sobie czasem odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. Do you? I na to takie pytanie stawia u nas w parze z głośników Kaiser Chiefs z piosence Ruby i nóżka od razu chodzi.
1: Zgadzam się. Można też zadawać sobie pytanie, być albo nie być, już takie bardziej filozoficzne, prawda? Pewnego dnia wszystkich nas nie będzie i to jest pewne. A skoro poruszamy ten temat, to zaglądamy teraz na zakrystię w Starczówku. Bowiem proboszcz parafii złożył rezygnację ze stanowiska.
0: Ajajaj. Sprawa stała się głośna po relacjach parafian, według których duchowny miał odmówić odprawienia pogrzebu, ponieważ rodzina zmarłej przekazała w kopercie zbyt mało pieniędzy. Duchowny miał domagać się większej kwoty.
1: No tak. Targowanie się o cenę pogrzebu, to powiem ci, to jest taki dosyć ryzykowny biznes, nie? No bo klient raczej nie ma już możliwości negocjowania.
0: Albo co gorsza, ma.
2: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
3: Hey, this is Tony from Papa Roach.
4: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
5: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
18: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
19: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Z
7: zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Ubezpieczenie samochodu w banku?
21: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
22: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
24: Koniec lata. Nie.
25: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
26: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
25: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
2: Komu, bo idę do domu i już za chwilę ktoś powalczy o grę Hitster?
3: Tak, grę, która zachęci was do najlepszej, najbardziej rockowej domówki na chacie.
2: No i zobaczymy, czy wygra przy okazji tysiaka na zorganizowanie sobie właśnie w sensie ścisłym domówki. A teraz oddział zamknięty, ten wasz świat.

0: I tak jakoś ciule się zrobiło More Than Words i Extreme. A my za chwilę poznamy słuchacza, który zagra z nami o grę planszową Hitster Rock i może aż o 1000 zł na niezapomnianą, najlepszą rockową domówkę.
1: Sponsorem konkursu jest TM Toys, polski dystrybutor gry Hitster Rock. Domówka Hitster.pl.
2: Hitster to seria muzycznych gier imprezowych, które zamieniają spotkanie ze znajomymi w zabawę przy największych hitach. Zależnie od edycji, gracze rozpoznają utwory i wykonawców, określają lata albo dekady, układają piosenki na osi czasu albo wykonują zadania w formule muzycznego bingo. Gra łączy muzykę, emocje, rywalizację i nostalgię oraz pomaga rozkręcić każde spotkanie ze znajomymi.
0: No, zadanie w konkursie jest proste. Opisz swój pomysł na najlepszą domówkę. Zgłoszenia te przyjmujemy na stronie internetowej antyradio.pl w zakładce konkursy, a najbardziej kreatywne zgłoszenia są właśnie przepustką do gry na antenie. No to co, gramy?
2: Dzwonimy do Tomka. Cześć Tomku, Sandra i Tomek, para z głośników.
3: Cześć, witam.
0: Dzień dobry.
2: Co tam słychać w Krakowie?
3: W Krakowie strasznie gorąco dzisiaj. Słońce świeci, 30 stopni.
0: Tomku, postanowiłeś wziąć udział w konkursie na najbardziej rockową domówkę z antyradiem i wysłałeś nam zgłoszenie. Powiedz proszę, jaki jest twój pomysł na udaną rockową domówkę?
3: Moja domówka to domówka w stylu retro, ale nie retro, jak wszyscy się domyślają, pewnie lata 80., 90., tylko niestety lata 2010 to już niestety jest retro.
4: No niestety tak, to prawda, no.
3: I pomysł mam taki, oczywiście zaproszenia będą wysyłane przez gadu-gadu, no, bo to chyba najpopularniejszy komunikator w tamtych czasach. Mm. Bawić się będziemy do mixtape'u pobranego z Homikuj. No i będziemy słuchać oczywiście Linkin Parku, Muse, 30 Second to Mars, takie rzeczy.
0: Słuchaj, czujemy się przekonani. Czujemy się przekonani i planszówka Hitster Rock trafia do ciebie. Gratulujemy.
2: Brawo.
3: Dziękuję bardzo.
2: No to teraz możesz jeszcze powalczyć o 1000 zł.
0: Mamy do ciebie 5 pytań, dobrze mówię, Tomku?
2: Tak.
0: 5 pytań, każde o wartości 200 zł. Czy jesteś gotowy na nie odpowiadać?
3: Jestem gotowy.
0: Uwaga, czytam pierwsze pytanie. Który zespół wydał w 1975 roku płytę A Night at the Opera ze słynnym Bohemian Rhapsody?
3: Queen.
0: Brawo!
2: No, brawo! Pewnie, oczywiście, że tak. 200 zł pierwsze już wędruje na twoje konto. Pytanie drugie. Kto w 1971 roku nagrał solowy album Imagine?
3: John Lennon.
0: No świetnie! Cudnie. Idziesz jak burza. Trzecie pytanie. Jaki brytyjski zespół wydał w 1997 roku przełomowy krążek OK Computer?
3: Radiohead.
0: Dobry jest!
2: Wspaniale!
0: Wow.
2: Trzecia dobra odpowiedź. Jezu, to już 600 na imprezę, na domówkę. Dobrze, pytanie czwarte. Jaki zespół wydał w 1995 roku album What's the Story Morning Glory?
3: To jest zespół, wiem, ten, co się teraz reaktywował. Oasis.
0: Dobry, tak? dobry gość. Muzyczny gość nam się trafił. Słuchaj, to jeszcze jedno pytanie ci dzieli od tysiaka. Który zespół nagrał w 1970 roku pionierski heavy metalowy album Paranoid?
3: Black Sabbath.
2: Brawo! Wymaksowałeś nasze dzisiejsze pytanie konkursowe. Zgarniasz 1000 zł. Cieszysz się?
3: Bardzo się cieszę. Super.
0: No to my się też cieszymy. Udanej domówki zatem ci życzymy. Wydaj te pieniądze godnie.
2: Gra Hitster wędruje do ciebie. Pozdrawiasz jeszcze kogoś na koniec?
3: Pozdrawiam przede wszystkim moją żonę, która zawsze mówi, że jak ona coś mówi, to nie pamiętam, ale wszystkie daty utworów pamiętam.
0: O, no i to się sprawdziło. Bardzo ci dziękujemy, pozdrawiamy cię serdecznie.
2: A jeśli wy chcecie wziąć udział w naszej zabawie i powalczyć o grę Hitster oraz tysiaka, no to zgłaszajcie się na antyradio.pl, szukajcie w zakładce konkursy.
1: Sponsorem konkursu był TM Toys, polski dystrybutor gry Hitster Rock. Domówka Hitster.pl.

0: No, dzisiaj panowie z Foo Fighters mają powód do radości. Ogłosili w swoich mediach społecznościowych, że będą mieli wielki zaszczyt supportować AC/DC już 8 września na koncercie w St. Louis. Ależ bym tam chciała być.
1: Och, ja bym tam dołączył do ciebie z przyjemnością, z dziką rozkoszą. Kochani, czy wy będziecie mieli udane, stosunkowo udane pożycie dzisiaj wieczorem? To się wszystko wyjaśni dzisiaj w programie. Pojawi się kalambur niebawem. W konkursie ostatni będą pierwszymi, a w nim ukryty będzie tytuł piosenki. Jak sobie poradzicie z kalamburem? Zobaczymy, a za chwilę Prawda Antyradia.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6 tysięcy złotych i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara na mediaexpert.pl.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Na księżyc z tą sztuką ktoś mógłby sądzić, że to krytyka, a to pochwała w tej prawdzie także menu CPN na jutro i nieświadoma głupota z finałem w szpitalu.
0: Prawda Antyradia.
14: Magdalena Mleczko, zapraszam. Włącz myślenie, załóż kask. Kolejny wypadek na elektrycznej hulajnodze, tym razem w Ślątkowicach w województwie łódzkim. 16-latek jechał bez kasku, wpadł do przydrożnego rowu, trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Na szczęście z lekkimi tylko obrażeniami. Jego stan był na tyle dobry, że mógł dziś wyjść ze szpitala. Przypomnijmy, że od czerwca obowiązkowo kask muszą mieć użytkownicy hulajnóg elektrycznych poniżej 16 roku życia.
0: Prawda Antyradia.
14: Kolej do przodu. Najwięcej pasażerów w drugim kwartale tego roku jeździło po Mazowszu, o 16% więcej niż przed rokiem. Urząd Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
15: Na drugim miejscu było województwo pomorskie, gdzie z usług kolei skorzystało ponad 22 miliony osób. Na trzecim miejscu znalazła się Wielkopolska, w której z kolei skorzystało niemal 11 milionów pasażerów.
14: Najmniej podróżnych było w Podlaskiem, nieco ponad 900 tysięcy.
11: Prawda Antyradia.
14: Polska kultura dotrze na Księżyc. Prace kilkunastu artystów polecą do kosmicznej galerii właśnie na Księżycu. To w ramach projektu Lunar Codex.
16: Dzieła sztuki, książki, filmy, muzyka czy wiersze. W sumie 250 tysięcy różnych prac artystów z całego świata. Zostaną wysłane na Księżyc, zapisane na trwałych dyskach. Wśród nich będą obrazy łodzianki Dari Solar.
17: Lecą tam płytki. To są takie malutkie dyski wielkości monety, mniej więcej cieniusieńkie, na których dosłownie są wygrawerowane te obrazy, każdy w trzech postaciach i gołym okiem przy pomocy lupy możemy je obejrzeć. Dyski mają gwarancję na 1 000 000 lat.
16: Dzieła sztuki polecą na Księżyc rakietą Falcon Heavy Ilona Muska. Start kulturalnej misji pod koniec tego albo na początku przyszłego

0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
1: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Sos chaosu to jest moja ulubiona przyprawa do tej potrawy, jaką jest nasze uniwersum obłędu. Można ją polać wszystko jak frytki keczupem.
2: Tymczasem pora na wasz ulubiony konkurs. Ostatni będą pierwszymi, czyli krótka łamigłówka muzyczna od redaktora Obertyna, która to ma wam zasugerować, jaki numer zagra dziś na koniec pary z głośników.
1: A do wygrania jest stosunkowo udane pożycie na wieczór, czyli teges, szmeges, fon, tak dalej. Dobrze, no to kalambur dźwiękowy, proszę, uwaga, oto on.
3: Synek, koniec imprezy.
4: Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba.
1: No i o co może chodzić?
2: Dzwońcie 321-321-600.
1: Do stosunkowo udanego pożycia dorzucamy również t-shirt Antyradia. Dobrze, na wszelki wypadek kalambur dźwiękowy jeszcze raz.
3: Synek, koniec imprezy.
4: Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba.
1: Dzwońta, 321-321-600.
2: Dajcie sobie szansę na miły wieczór, no bo dlaczego by nie?
1: Oczywiście, że tak. Jaka piosenka dzisiaj była ukryta w kalamburze? Czekamy na odpowiedzi na to pytanie, a teraz Nirvana. Rape me.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: No, dawno nie słyszeliście pewnie tej piosenki, co? My też i bardzo nam się zrobiło miło All the Young Dudes, no bo to o nas przecież w końcu. Czujemy się młodzi przynajmniej duchem z Tomaszkiem.
2: Przynajmniej duchem, dobrze, że to dodałaś. Sitter już za chwilę, week, bo nie ma żadnej miękkiej gry. No a tymczasem, słuchajcie, przenosimy się w teren tak zwany. Już wam mówię, co ja chciałem powiedzieć, co ja tu robię.
1: Ja ci powiem, co chciałeś powiedzieć. Chciałeś powiedzieć o strażakach z OSP w Gościnie.
2: A właśnie, strażacy z OSP w Gościninie zlikwidowali gniazdo os, które zamieszkały w toalecie biblioteki dla pracowników Gminnego Centrum w Bieszkowicach.
1: Owady założyły gniazdo bezpośrednio w muszli klozetowej. Jak poinformowali strażacy, usunęli je, w sensie te owady, i przywrócili bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.
2: No cóż, jak mówią literaturoznawcy, osy w klozecie to bezpośrednia odpowiedź na prustowskie w poszukiwaniu straconego czasu.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
5: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio.
6: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Antyradio. Najlepszy rok na

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega
3: Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Po reklamie.
8: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Jesteśmy rock'n'rollowcami zaiste. Róże Europy w parze z głośników. 37 minut po godzinie 17.
1: Blok z wielkiej płyty teraz od nas dla was, a właściwie od Kasprola. No i prawdziwi rock'n'rollowcy w tym odcinku, bowiem Tomek tym razem na tapet wziął kultowy album Get a Grip od grupy Aerosmith.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: Przede mną 11 studyjny album zespołu Aerosmith, wydany w kwietniu 1993 roku. Płyta stała się chyba najlepiej sprzedającym się albumem studyjnym tego zespołu na świecie, osiągając sprzedaż ponad 20 milionów egzemplarzy. Pojawiło się na niej kilku znanych i zacnych gości, m.in. Don Henley, który zaśpiewał chórki w słynnym nagraniu Amazing, oraz Lenny Kravitz, który śpiewał i współpracował też przy piosence Line Up. Dwa utwory z tego krążka zdobyły nagrodę Grammy w 1993 i 1994 roku. Co ciekawe, okładka płyty przedstawiająca obraz wymion krowy z przekłutym sutkiem została uznana za najgorszą okładkę albumu w historii, a grupa zajmująca się prawami zwierząt sprzeciwiła się okładce, choć zespół potwierdził, że obraz został cyfrowo zmieniony i nie przedstawia rzeczywistego ataku okrucieństwa wobec zwierząt. Krążek, który mam na myśli, nosi tytuł Get a Grip. Zagrajmy jego fragment. Aerosmith.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Three Doors Down, Here Without You. Przepiękny kawałek, zrobiło się wzruszająco, nastrojowo, romantycznie i bardzo dobrze, tak ma być.
1: A wy teraz nastrójcie porządnie wasze głośniki, dajcie głośniej, dlatego że redaktor Obertyn zagra wam muzyczny, dźwiękowy kalambur, który to jest podpowiedzią, jaki utwór zagra dziś na koniec parę z głośników, a ci, którzy odgadną, mają szansę na...
0: stosunkowo udane pożycie wieczorem, czyli teges, szmeges i koszulkę antyradia. Uwaga, oto kalambur.
2: Synek, koniec imprezy.
3: Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba.
0: No i dzwonicie, 321-321-600, to jest telefon do pary z głośników.
4: Cześć, z tej strony Justyna.
0: Siema.
4: Dzisiaj mam taki pomysł na rozwiązanie kalambura, że rozwiązaniem jest utwór zespołu The Doors, Riders on the Storm.
0: Fajny pomysł, fajno, ale nie. To nie jest poprawna odpowiedź. Masz twarz jak Winnetu, zamarłą w kamieniu.
1: Bo ładny trop.
0: Bardzo ładny. Może jeszcze jakaś propozycja, halo?
5: Witajcie. W dzisiejszym kalamburze chodzi oczywiście o wybitny utwór Tomasza Nicika, 4/18.
1: Myślisz, że my byśmy was tutaj katowali tym utworem? No nie.
0: Nie, wciąż nie jest to poprawna odpowiedź, więc dalej czekamy na telefony do wygrania koszulka antyradia i stosunkowo udane pożycie na wieczór. Zgadujcie, a już za chwilę prawda antyradia.
6: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
7: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
8: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
9: Gwiazdy rocka w antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedzamy.

0: Biblioteki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Koniec lata. Nie.
2: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
3: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
2: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.

0: Ukrainiec podejrzany o próbę zamachu schwytany przez ABW. Samorządy testują syreny alarmowe. To reakcja na rosnące zagrożenie. Pawilon antylop znika z mapy śląskiego zoo.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany przez ABW w Warszawie jest podejrzany o próbę przeprowadzenia zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego w Irpieniu. 63-latek miał działać na zlecenie rosyjskich służb. Po nieudanym ataku uciekł do Polski, wpadł 5 sierpnia.
1: Prawda Antyradia.
0: Sosnowiec zamontuje nowe syreny alarmowe. To reakcja na ostatnie wydarzenia związane z wojną w Ukrainie i efekt dodatkowych testów, po których okazało się, że nie wszędzie syreny są dobrze słyszalne. Urząd Rafał Łysy.
2: Większość z nich, bo 7, to będą zupełnie nowe miejsca, a 3 kolejne to będą lokalizacje, gdzie te syreny w tej chwili już są, ale ich sygnał w naszej ocenie jest za słaby, w miejscach bardzo mocno zurbanizowanych.
0: Nowych syren będzie 10, pojawią się w ciągu najbliższych tygodni.
1: Prawda Antyradia.
0: Pendolino w końcu się rozpędzi. Zapowiadane od lat podniesienie prędkości na centralnej magistrali kolejowej ma stać się faktem w przyszłym roku.
3: Kolejarzom udało się wymienić systemy sterowania i łączności na takie wymagane przy prowadzeniu ruchu z prędkością 250 km na godzinę. Testy były. PLK Hubert Wojciechowski.
4: W ramach jazd testowych realizowanych przez polskie linie kolejowe pociąg Pendolino osiągnął na CMC prędkość 250 km na godzinę.
3: Pendolino z pasażerami na pokładzie pojedzie 250 km na godzinę w przyszłym roku. To skróci podróż przede wszystkim między Warszawą a Krakowem i Warszawą a Katowicami o 25 minut. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Ruszył remont pawilonu antylop w śląskim zoo. Obiekt został zamknięty, a co ze zwierzakami? O tym Iga Szymańska.
5: Antylopy znajdują się na wybiegach w innych częściach ogrodu. Mamy lato, więc nie ma problemu, one i tak przebywają na zewnątrz. Jeżeli chodzi o pazurkowce, one znajdują się przy pawilonie małp w letniej wolierze.
0: Remont pawilonu antylop w chorzowskim zoo ma potrwać 2 miesiące.
6: Pełna Kultura, Grzegorz Kornacki, zapraszam. Suen wracają do Polski. Znamy rozpiskę godzinową nadchodzącej serii koncertów. Otwarcie drzwi o 18.30, Only Suns godzinę później, Suen o 20.40. Koncerty będą jutro w gdańskim Drizzly Grizzly, w sobotę w poznańskim Szumie, w niedzielę w lubelskim Zgrzycie i we wtorek w Root Boy w Bielsku Białej. Trzęsienie ziemi w Westeros. Współtwórca serialu Root Smoka odchodzi i nie będzie pracował z marką

0: jeszcze wzrosnąć do 26. Jutro na zachodzie do 20, we wschodniej Polsce bliżej 30 stopni. Burze od Wrocławia po Rzeszów, wzdłuż wschodniej granicy i na Pomorzu.
1: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
2: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
3: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Mam nadzieję, że rozwarliście trzecie oko, że wasz kundalini został dopieszczony, bo to było iście transcendentne przeżycie. Medytacyjny kawałek od Queens of the Stone Age, Easy Street, 11 minut po godzinie 18.
1: Czy tobie czegoś brakuje? Czy ty chcesz nam coś powiedzieć podprogowo?
0: Może tak być. Znaczy, ja chcę powiedzieć przede wszystkim, że rok wiecznie żywy jest
1: absolutnie.
0: I będzie, czego najlepszym dowodem jest to, że The Rolling Stones pną się na szczyt listy przebojów, naszej i waszej ulubionej listy przebojów, czyli Turbo Topu. W ostatnim notowaniu byli jeszcze na miejscu drugim, na miejscu pierwszym Muse, ale to może zmienić się dzisiaj. Jak będzie, zobaczymy.
1: No, nieco inaczej niż ty, Tomku, o przyszłości rock'n'rolla myśli MTV, ponieważ po raz pierwszy od 89 roku, słuchaj, nie zostanie przyznana nagroda za najlepszy rok podczas Video Music Awards.
0: Bardzo jest mi przykro. W 2026 roku kategoria Best Rock zniknęła z listy MTV Video Music Awards. Rok został właściwie wrzucony do szarego worka z napisem Alternative.
1: No, słuchaj, no uznało najwyraźniej MTV, że rok już jest tak alternatywny, że najlepiej będzie go po prostu nie zauważać. A ja ci powiem szczerze, że ja nie wiedziałam, że MTV w ogóle jeszcze istnieje.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ale Joaśka ma swoje zdanie na ten temat.
0: Znaczy, nie wiem, jakie ma zdanie na temat MTV. Ja przestałem oglądać, kiedy zaczęli pokazywać patologię młodzieży, zamiast puszczać fajne teledyski.
1: My
0: czyli gdzieś w połowie lat 90.
1: Tak.
0: Joan Jett.

0: Nie tylko zręczni rock'n'rollowcy, ale też bardzo sprytni biznesmeni, tak bym zdefiniowała zespół.
1: Zręczni make-upiści też.
0: No, to też. I Was Made for Loving You to oczywiście był ten numer.
1: Oj, dzwonicie, dzwonicie, wróci kalambur dźwiękowy w konkursie. Ostatnim będą pierwszymi już niebawem, także nie oddalajcie się nigdzie. My tymczasem patrzymy, co też ciekawego dzieje się w Dolinie Krzemowej. Google, słuchajcie, postanowiło przejąć cyfrowe dane upadłych linii lotniczych Spirit Airlines, żeby nakarmić tymi danymi swoją sztuczną inteligencję, aby w ten sposób się uczyła.
0: To między innymi 100 milionów maili, 30 milionów nagrań rozmów i 15 milionów zapisów czatów z klientami. No, także dane na temat pracowników gromadzone przez dział HR linii.
1: No, po nakarmieniu AI tym wszystkim model przestał odpowiadać i wystartował dopiero po 5 godzinach. Dolicza też 200 zł za rozpakowanie załącznika powyżej 20 mega.
2: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
3: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
4: Alex Lifeson, also of Rush.
5: Hi, this is Steph from Placebo.
6: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio.
7: Sponsorem programu były Militaria.pl.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Bardzo lubię ten wokal, nic na to nie poradzę. Michael Stipe i Andrew Watt, I Play the Fool w parze z głośników. No, prawie 20 minut do godziny 19, nie śpimy.
2: Nic nie musisz radzić, mój drogi, to nie ma się co wstydzić, jak się lubi dobre rzeczy. Wy za to bardzo lubicie nasz konkurs Ostatni Będą Pierwszymi i dzwonicie, oj, dzisiaj tłumnie w sprawie kalamburu dźwiękowego.
1: Tak, a w kalamburze ukrywa się tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Przypominamy zagadkę.
3: Synek, koniec imprezy.
4: Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba.
1: No jeszcze pieniążków i udanego stosunkowo pożycia.
2: To się zawsze przyda.
1: To się zawsze przyda i to jest do wygrania. Stosunkowo udane pożycie, bez pieniędzy, żeby nie było. 321-321-600.
5: Witajcie, poparzeni. O ile tak można do was powiedzieć dziś.
1: Można.
5: Dzwonię w sprawie tytułu utworu. Myślę, że to będzie utwór Black Sabbath, Children of the Grave.
1: No, niestety nie. 321-321-600.
6: Siema. Mi się tak wydaje, że muzyczna zagadka wygląda w ten sposób, że chodzi o piosenkę To już jest koniec, nie ma już nic. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy, kochana. Mogłoby tak być, ale tak nie jest.
1: No nie jest. Także dzwońcie cały czas, kombinujcie, zgadujcie. Do wszystkiego dorzucamy jeszcze t-shirt Antyradia, a teraz Chylińska.

0: Lato w sercu. Ta kobieta miała zawsze lato w sercu i chociaż ono się kończy, nie chciałam tego powiedzieć na głos, ale tak jest, to wy też miejcie lato w sercu z nami, z parą z głośników. My mamy zawsze maj.
1: Oczywiście.
0: Prawda, Tomeczku?
1: Oczywiście, jasne, że
0: dlatego tak. Właśnie będziemy wam niebawem lali coś słodkiego prosto do uszek od Def Leppard. Będzie też The Clash, no i pojawi się Rammstein, bo w każdej godzinie musi być coś mocnego, prawda? Takie mamy postanowienie, Tomku.
1: Tak.
0: No i co? I mamy jeszcze jakieś newsy ze świata dla państwa.
1: Tak, dla Janis Joplin lato się już skończyło definitywnie, a przed nami jeszcze całe życie, także trzeba z niego korzystać. A tymczasem, słuchajcie, w
0: Człowiek się stara pozytywnie i ten zawsze zepsuje. No tak, w Connecticut.
1: Tak, zmarł Francis Clifford Smith, prawdopodobnie najstarszy więzień w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
0: Na karę śmierci został skazany w 1949 roku, jednak jego egzekucja była przekładana 8-krotnie. Zmarł ze starości w wieku 101 lat.
1: 8 razy, słuchaj, prowadzili go na krzesło. No, Związek Pracodawców Polskich tłumaczy, że to właśnie ludzi z taką psychiką szukają w ogłoszeniach z dopiskiem umiejętność pracy pod presją czasu.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
4: This is Brandon Flowers.
5: Hi everybody, this is Dexter.
6: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert.
0: Po reklamie.
7: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: bombastyczny kawałek, fenomenalny na antenie Antyradia. Brian May, ten Brian May, żeby nie było, Daniel Pemberton i The Darkness, The Legend of Eternia. Naprawdę jest to epicki numer, czuć tu ducha brytyjskiego tronu.
1: No właśnie, skoro już smyrnąłeś tej Wielkiej Brytanii, to ja w ogóle nie wiem, Tomek, czy ty słyszałeś o

0: ale Meghan i Harry wracają z banicji. Znaczy banicji, na którą sami się wysłali, tak zwanego Mexitu. W sumie ja do dzisiaj nie wiem, o co tam w tym wszystkim poszło. W każdym razie wracają.
1: Dlaczego?
0: Syn marnotrawny.
1: Że Harry jest rudy? Czy po
0: Słuchaj,
1: prostu nie znalazł sobie roboty?
0: Ja przyjrzałam wszystkie te portale. Po pierwsze, to podobno William jest wkurzony. Tak. Nie wiem dlaczego, ale jest zły, że on wraca.
1: Okay.
0: Gdzieś czytałam,
1: znaczy
0: że...
1: Brat
0: w sensie, tak, widzisz, ja tak wychodzę z założenia, że wszyscy wiedzą tam o tej rodzinie królewskiej wszystko. Ojciec Harry... podobno czeka z otwartymi szeroko ramionami. Szukają już przedszkola, czy tam szkoły dla dzieciaków. Czy to jest tak na poważnie, wiesz, nie że znowu fanaberia Meghan, że tam co wymyśliła.
1: No, kochani, pieniążki się skończyły, wracamy do rodziców. Skąd my to znamy? Znaczy, może nie na tę skalę, ale oczywiście każdy...
0: Ale wróciłoby się, nie? Tak na chwilkę.
1: Tak.
0: Do tej lodówki mamy, to tam już jest zaopatrzone.
1: Ja jestem przekonany, że Brytyjczycy zamiast powrotu swoich royalsów, tych takich drugiego sortu, nazwijmy to, woleliby pewnie powrót do struktur Unii, ale mają to, co mają.
0: No.
1: To The Clash.

Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: długiej drodze przez życie warto odpalić sobie aplikację antyradia. Wtedy najlepszy rok na świecie macie dosłownie na wyciągnięcie waszych linii papilarnych i nie ma co kombinować, po co wam jakieś inne ekscesy w eterze. Od tego można nabawić się tylko jakiegoś lumbago intelektualnego.
1: U nas znajdziecie wszystko to, co najlepsze, nie tylko najlepszego roka na świecie, najświeższe newsy, ale też pamiętajcie, że poza naszą audycją, poza parą z głośników są inne godne waszej uwagi, na przykład śniadanie u Styranego w każdą sobotę.
0: Na które zaprasza was Styrany Życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn, czyli ja. Autopromocja nie hańbi, wiadomo, więc zapraszam was. Jak zwykle na stół wjeżdża porcja wybornych mięsi, sałatki, owoce morza, wszystko co tylko chcecie, bo to sobie kupujecie we własnym zakresie, na własny stół przynosicie, a ja przynoszę porcję 10 absurdów, które układam w formę listy przebojów. Tak też będzie w najbliższą sobotę. Także bądźcie, a tymczasem wracamy do grania.

0: ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
1: Synek, synek, koniec imprezy.
2: Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba.
0: A oto rozwiązanie.

0: Nie ma co, Tomek. Czwartek to jest taki mały piątek i można już powoli szykować się do weekendu, a wszystko wskazuje na to, że to ostatni letni weekend, więc wykorzystajcie go mądrze.
1: I bawcie się niegrzecznie, bo jak ostatni weekend, no to po nas choćby potop. Za udział dzisiaj tradycyjnie wzięli Sandra Hajduk-Popińska
0: i Tomasz Ambroży-Obert.
1: Trzymajcie się od 20:00 oczywiście tradycyjnie Turbotop, więc Antyradio wciąż gra. Nie wyłączacie radia. Bawcie się niegrzecznie. Buźka.
0: Pa!
2: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
3: This is Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Hej, musisz się tak na nie gapić.
11: No oderwać wzroku nie mogę.
10: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
11: Ale są takie atrakcyjne.
12: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
14: Pora na wakacje?
13: Pora na hybrydę z rabatem.
15: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem, dostępny w dogodnym finansowaniu, lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Bo z mediaexpert taniej masz.
3: skręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hit sterem.
14: Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną hit ster rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę.
3: Rozkręć najlepszą imprezę z hit ster rock i antyradiem.
14: Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia hit ster rock. Domówka hitstera.pl.
16: Ubezpieczenie samochodu w banku?
17: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus.
18: Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
19: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
20: masz. Po reklamie.
21: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Where we go?

0: Three Days Grace. Europe. It's the final countdown. Evanescence. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
2: Servus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, mamy czwartek i czas na Turbo Top. Notowanie 2788. A na liczniku 20 dzień sierpnia. Dziś na liście tylko jedna nowość, 11 w niebie, 7 w piekle i jeden kawałeczek bez gazu. Proszę Państwa, zakończyło się przed chwilą spotkanie, pierwszy meczek ostatniej rundy eliminacji do Ligi Europy. Jaga z Białego Stoku wyczesała Iberię Tbilisi 4-0 i jest już bardzo blisko tej upragnionej Ligi Europy. No ale jeszcze trzeba powtórzyć to, a przynajmniej nie zepsuć w meczu rewanżowym. A tymczasem, zanim powiem, co się będzie działo w futbolu, czas na nowość. The Afghan Whigs i ten przyjemny kawałek My Lover. 20.

0: it's a ritual.
1: Aż 7 do piekła spadają dziewczyny z Meksyku z kapeli The Warning z utworem Ritual i być może to już ostatnie podrygi konającej ostrygi. 7 minut po 20 Turbo Topic, przesuwamy się już w kierunku mojej wspaniałej batery. Proszę Państwa, trwa mecz Górnik Zabrze kontra Monaco. 7 minut za nami, na razie jest tu bez bramek, ale Lech Poznań Szwajcarów jak robi bambuko. 48 minuta, do przerwy było 5-0, a teraz widzę, że w 48 Hakans strzela 6 gola dla kolejorza. Szał, pał w Poznaniu, Dead Poet Society i Cold. Kapitalny jest ten numer. Od razu zwróciłem na niego uwagę i mam nadzieję, że niebawem trafi na Turbo Topic.
2: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

jeszcze jestem, czy zniknąłem stąd? I widzę, że też nie masz sił, by podnieść się i zamknąć za sobą drzwi. Uwierz, że nie dziwię się tobie już.

0: Hit 18 na Turbotopie. Wczoraj zaliczyli dzwona, 4 do piekła, dziś dostają jeden obrót w górę i trzymają się jeszcze na powierzchni. Ciekawy jestem, czy dotrwają do piątku. 20:15 na liczniku, proszę Państwa. Monaco to jednak niebezpieczny zespół. Już napoczął górników i prowadzi po kwadransie 1-0. Natomiast Lech w dalszym ciągu 6-0 Czesze Szwajcarów z FC Thun. Bardzo ładny rezultat. A czy wyczesał kogoś dziś na miejscu 17 Jack White z numerem Dollar Bill? Sprawdźmy to. 21 raz w zestawieniu najdłużej działający artysta na Turbotopie. No i kłopotów ciąg dalszy dziś. 3 do piekła.
1: 17.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mark Knopfler.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

Tort Enemy to 15 na Turbo Topie, a dziś po raz drugi w zestawieniu i Manson szaleje, dostaje 5 obrotów do nieba. Jak tam w tych meczykach? Górnik 0, Monaco 1, 33 minuty za nami. Lech w 74 nadal prowadzi ze Szwajcarami Stun 6-0. Bardzo dobre rezultaty polskich zespołów europejskich w pucharach. No a przed nami już miejsce 14, na które dziś wskakuje Hipnozaur z utworem Afterlife. I po raz trzeci zagramy ten kawałek. Dostaję od Was bardzo ładne 4 obroty do nieba i możemy się cieszyć tym znakomitym graniem Hipnozaura. 14.

Zebrahead. Zebrahead, A Perfect Life is Such a Bore. To jest trzynastka na Turbotopie. Wreszcie coś się ruszyło po raz ósmy w zestawieniu i dostają dziś trzy obroty do nieba. Łapią tlen. 20:42. Górnik nadal przegrywa u siebie z Monako 0-1. 42 minuty za nami, a w Poznaniu Lech dorzuca jeszcze jednego gola, gumny w 79 na 7-0 i załatwił właśnie Szwajcarom jeszcze jedną dziurę w serze. No i bardzo dobrze to się wszystko nam układa. Może i ten Górnik coś wpakuje w ramach akcji Kawalerze Poznaj Kraj. A przed nami, proszę Państwa, legendarna formacja Europe. Dziś na miejscu 12 ten piękny, melodyjny kawałek. Niestety, 6 do piekła. 12.

0: 1993 roku. Chłopaki z Kalifornii. Papa Roach, See You in Hell. To jedenastka na Turbotopie dziś. Wypadają z pierwszej dychy, dostają trójkę, ale to jedno złoto trzymają w reklamówce jak relikwie. Proszę Państwa, zakończyła się pierwsza połowa meczyku, w którym to Górnik Zabrze przegrywa z Monako 0-1. Natomiast już jest 90. minuta w meczyku Lech Poznań, FC Thun ze Szwajcarii i Lechici prowadzą 7-0. Ależ ich kapitalnie wyczesali koka. Royal Blood, 10/10. Za chwilę na antenie Antyradia prosto z mojej czarodziejskiej patery. Przypominam, że mamy dziś jedną nowość. The Afghan Weeks, My Lover na 20. 11 w niebie, 7 w piekle i jeden numer bez gazu. Kolejny uroczy czwartkowy wieczór. Trochę już tęsknię za tym makakiem, no ale on czasuje się i zwiedza świat jak łuczyki. Sia o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
7: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
8: I cyk, jesteśmy na rubieżach Saturna, 21 na liczniku, turbo top, notowanie 2788, czwartkowy wieczór. Wspaniały dla polskich kibiców, wielbicieli ekstraklasy najlepszej ligi świata. Przypomnijmy, Lech Poznań wyczesał mistrza Szwajcarii FC Thun 7-0. Jaga ograła Iberię Tbilisi 4-0, Górnik do przerwy przegrywa z AS Monaco 0-1 i rozpoczęło się spotkanie Hajduk Split kontra Raków Częstochowa. Zobaczymy, co tu wydarzy się na murawie. Airborne Kid in a Candy Store, to jest dyszka na turbotopie. No i proszę, myślałem, że to drugie złote jest w zasięgu ręki Australijczyków, ale nic z tego nie wyszło. Potężny cios i 6 do szatana na kolanach.
7: 10.

0: się zasłuchałem. Nosowska, Sos Chaosu, dziewiątka na turbotopie. I dziś 4 obroty do nieba, po raz trzeci w zestawieniu. 21.08, rozpoczęła się druga połowa meczyku Górnik kontra Monaco. Nadal piłkarze z Monaco prowadzą 1-0, teraz są przy piłce. Żeby to się nie skończyło tym drugim golem, który mógłby tu podciąć skrzydła Górnikom, ale może jeszcze tu się uda coś wykręcić z niczego. Proszę Państwa, Nickelback, Rattle the Cage. Za chwileczkę prosto z mojej cudownej patery. Bardzo dobry, ostry kawałek. Powiem tak, dawać ich na Turbo Top.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

jest kawałek To Naomi, World Alone. Semeczka na turbo topie dziś 3 do nieba. I kto wie, może jeszcze jutro powalczy o podium. 21:17. Piłkarze z Zabrze to potrafią zapewnić rozrywkę w czwartkowy wieczór. Kamara w 51 na 2-0. W 53 Prekop dla Górnika na 1-2, no ale w 58 z główki przydzwonili i prowadzą 3-1. Francuzi żaby jedzą. Emil Wolf i Power. Dziś to 7 na turbotopie i cyk. Dostaję od was pancia. 3 do nieba. 7.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu.

nazywają się Pierwszy Śnieg. Ten numer to Wolność to Skam. To jest piątka na Turbotopie. Dziś dostają od was dwa obroty w górę i już są bardzo blisko podium. Proszę państwa, górnik nie pęka na robocie. Lisset strzela teraz gola na 2-3 w meczu z Monaco. Natomiast w drugim spotkaniu po 33 minutach Hajduk Split remisuje z Rakowem Częstochowa 1-1. Polscy piłkarze trzymają fason i walczą o europejskie puchary, a tymczasem walczy też Grzegorz Kupczyk. Party Doll, dziś to czwórka na Turbotopie po raz 10 w zestawieniu i jeden, ale jakże ważny, obrót prosto do nieba.

Piper Hibon, aby żyć, ostatnia propozycja do Turbo Topu. Jeżeli się Państwu podobało, zachęcam do głosowania na antyradio.pl. 82 minuty za nami, rzut rożny dla górników. Nie, sędzia to przerwał. No dobrze, nie będziemy czekać, co tam się wydarzyło. Górnik 2, Monaco 3. A przed nami trzy najlepsze numery notowania 2788, które już niebawem przejdzie do historii, a tu zgromadziłem dziś, dzięki Waszej pomocy, bardzo interesujący zestawik. Jeden w dół spada The Rolling Stones z utworem Mr. Charm. Wczoraj było srebro, dziś jest brąz, jest też złoto. No i oczywiście jutro przy piątku jest okazja, żeby załatwić sobie drugą złotą sztabkę. Czy Rolling Stonesi tego dokonają? Kto wie? 3.

Green Day to numer 2 na Turbo Topie dziś, 1 do nieba, jakże ważny obrót i bardzo poważny kandydat do złota. I'm never gonna RIP. Świetny numer, krótko i na temat, to co lubimy najbardziej. Ostatni meldunek z meczyków, Hajduk Raków 1-1. Za chwilę skończy się ta pierwsza połowa, a sędzia dorzucił 4 minuty w starciu Górnika z Monako. Górnik 2, Monako 3. No i kto zgarnął złoto na Turbotopie i został królem notowania 2788 w czwartkowy wieczór? Bez gazu. 7 w reklamówce. Ależ oni mają silne, mocne reklamówki. Muse. Hasz. I to Muse rządzi w Antyradiu. Życzę Państwu kapitalnego wieczoru i do jutra. 1.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No
2: i
1: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie e-bilet.pl.
0: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Reklama.
1: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
0: Po reklamie.
2: Antyradio.

Radio. Najlepszy rok na świecie.

będą stać podarte sztandary łopoczą. Szeregi rozbite, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta.